0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu we właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwec z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan wyższej konieczności.
0: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami, nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
3: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
0: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę m.in. na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 6 inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
5: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie, z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęcka.
7: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów, to Krzysztof Hetman z PSL-u.
8: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
7: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
9: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie informowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
7: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbije szpilę PiS-owi.
10: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
7: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
11: To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
6: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii, przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maurer oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maurer poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maurer powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, proszące o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
13: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
12: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
14: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
12: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli, stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

nasze wieśni. Nie urośniesz. Uderzaj. Podejrzyj. Chociaż spróbuj, drętwij. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Chociaż spróbuj.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu we właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwec z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan wyższej konieczności.
0: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami, nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
3: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
0: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę m.in. na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało sześć inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
5: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcast. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie. Z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęska.
7: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów, to Krzysztof Hetman z PSL-u.
8: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
7: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
9: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie informowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
7: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbije szpilę PiS-owi.
10: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
7: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
11: To jest jakby bezcenne doświadczenie, zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
6: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maziar oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maziar poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maziar powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, proszące o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK Zespół Reagowania na Incydenty w Sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w Sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
13: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
12: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
14: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
12: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli, stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby

0: Oby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan wyższej konieczności.
1: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami, nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
1: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
3: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
1: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę m.in. na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 6 inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
5: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie. Z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Węska.
7: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów. To Krzysztof Hetman z PSL-u.
8: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
7: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
9: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie poinformowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
7: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbija szpilę PiS-owi.
10: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
7: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
11: To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
6: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maziar oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maziar poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maziar powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, proszące o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
13: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
12: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
14: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
12: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli, stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu we właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan

0: stan wyższej konieczności.
1: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami, nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
3: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
1: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę m.in. na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Pytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 6 inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
5: Ja się zakochiwałam w seminarium, zakochiwałam się w drogą ksiądz. Zakochałam też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałam, że już chcę odejść.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Na początek informacji sukces polskich siatkarzy, którzy obronili tytuł i po raz trzeci zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów. Będzie też o Mateuszu Morawieckim, jego nowej politycznej inicjatywie i również o tym, jak teraz komentuje swoje działania z czasów, gdy stał na czele rządu. Weszły w życie unijne przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze, wygrywając w finale Ligi Narodów, utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. Fornal był podstawowym zawodnikiem w każdym z trzech meczów Polaków w turnieju finałowym. W finale zdobył 15 punktów. Mateusz Morawiecki walczy o zwiększenie poparcia dla swojego ugrupowania z 2% do kilku więcej. Tak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odniósł się do samokrytyki, którą były premier rządu Zjednoczonej Prawicy złożył na antenie Polsat News. Założyciel Rozwoju Plus wśród swoich błędów wymienił program Bezpieczny Kredyt na 2%, decyzje podjęte podczas pandemii COVID-19 oraz zmiany w telewizji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości.
7: Zaskakuje mnie to, ponieważ kiedy jeszcze nie dokonał rozłamu, to mówił, że nie wolno go krytykować i tego, co robił, bo to powoduje spadek w sondażach, a dzisiaj jak walczy o zwiększenie sondaży z 2% na kilka więcej, to nagle postanowił odcinać się od pewnych swoich posunięć.
6: Komentuje europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Stronnik Morawieckiego, również członek klubu parlamentarnego Rozwój Plus, Marcin Horała, zapewnia z kolei, że były premier jest dumny ze swoich osiągnięć, a błędy sygnalizował już wcześniej.
7: Trzeba było niestety zacisnąć zęby i czasem pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealnie. Teraz, kiedy budujemy własną tożsamość, kiedy mamy swoją drogę, no to oczywiście w sposób jasny, klarowny, przypominamy nasze stanowisko, naszego środowiska z tamtego czasu i mówimy również tak, co było złe, bo ludzie nie są idealni. Jeżeli ktoś mówi, że on jest super i on nigdy się nie myli i wszystko było dobrze, no to po prostu taki ktoś kłamie.
6: W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla Rzeczpospolitej prawie 38% ankietowanych wyraża przekonanie, że gdyby Morawiecki założył partię, to weszłaby ona do Sejmu. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem, w miniony czwartek, w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby. Mówił też o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz pisze o tym ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
8: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone. Możecie spać bezpiecznie.
6: W czwartek takich SMS-ów nie było. Teraz zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych zdarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysyłane. Weszły w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOK FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
9: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
6: Obowiązuje już także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Koniec z przypadkowymi roślinami w Krakowie. Miasto na zieleń wyda 2,5 miliona złotych, a każde nowe drzewo ma być dobrane do miejsca, oznakowane i wpisane do specjalnego systemu. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
10: Nowy przetarg stawia przede wszystkim na jakość roślin i odpowiedni dobór gatunków, zaznacza Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
11: Rośliny muszą być z odpowiedniego źródła, certyfikowane. Chodzi też o to, żeby bardzo tutaj dobrze do warunków miejskich dobierać gatunki rodzime, działać tak, żeby zwiększać miejską bioróżnorodność.
10: Po posadzeniu drzewa nie znikają z miejskiej ewidencji. Każde z nich będzie miało własną kartę.
11: Tak zwany arbotag to jest taka mała tabliczka z numerem, który widnieje w naszym systemie i który jest, tak mówiąc w uproszczeniu, kartą zdrowia dla tego drzewa.
10: Dzięki temu służby wiedzą, jakie prace były wykonywane przy konkretnym drzewie i jak powinno być pielęgnowane w przyszłości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie.
0: Mam chłopaka, co chodzi.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwec z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan wyższej konieczności.
0: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami,

0: Nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
2: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
0: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę między innymi na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Pytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 6 inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
3: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
4: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
3: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na początek informacji sukces polskich siatkarzy, którzy obronili tytuł i po raz trzeci zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów. Będzie też o Mateuszu Morawieckim, jego nowej politycznej inicjatywie i również o tym, jak teraz komentuje swoje działania z czasów, gdy stał na czele rządu. Weszły w życie unijne przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze, wygrywając w finale Ligi Narodów, utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. Fornal był podstawowym zawodnikiem w każdym z 3 meczów Polaków w turnieju finałowym. W finale zdobył 15 punktów. Mateusz Morawiecki walczy o zwiększenie poparcia dla swojego ugrupowania z 2% do kilku więcej. Tak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odniósł się do samokrytyki, którą były premier rządu Zjednoczonej Prawicy złożył na antenie Polsat News. Założyciel Rozwoju Plus wśród swoich błędów wymienił program Bezpieczny Kredyt na 2%, decyzje podjęte podczas pandemii COVID-19 oraz zmiany w telewizji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości.
6: Zaskakuje mnie to, ponieważ kiedy jeszcze nie dokonał rozłamu, to mówił, że nie wolno go krytykować i tego, co robił, bo to powoduje spadek w sondażach, a dzisiaj jak walczy o zwiększenie sondaży z 2% na kilka więcej, to nagle postanowił odcinać się od pewnych swoich posunięć.
5: Komentuje europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Stronnik Morawieckiego, również członek klubu parlamentarnego Rozwój Plus, Marcin Horała, zapewnia z kolei, że były premier jest dumny ze swoich osiągnięć, a błędy sygnalizował już wcześniej.
6: Trzeba było niestety zacisnąć zęby i czasem pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealnie. Teraz, kiedy budujemy własną tożsamość, kiedy mamy swoją drogę, no to oczywiście w sposób jasny, klarowny, przypominamy nasze stanowisko, naszego środowiska z tamtego czasu i mówimy również tak, co było złe, bo ludzie nie są idealni. Jeżeli ktoś mówi, że on jest super i on nigdy się nie myli i wszystko było dobrze, no to po prostu taki ktoś kłamie.
5: W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla Rzeczpospolitej prawie 38% ankietowanych wyraża przekonanie, że gdyby Morawiecki założył partię, to weszłaby ona do Sejmu. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem w miniony czwartek w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby. Mówił też o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz pisze o tym ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
7: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone, możecie spać bezpiecznie.
5: W czwartek takich SMS-ów nie było. Teraz zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych zdarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysyłane. Weszły w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOK FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
8: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
5: Obowiązuje już także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Koniec z przypadkowymi roślinami w Krakowie. Miasto na zieleń wyda 2,5 miliona złotych, a każde nowe drzewo ma być dobrane do miejsca, oznakowane i wpisane do specjalnego systemu. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
9: Nowy przetarg stawia przede wszystkim na jakość roślin i odpowiedni dobór gatunków, zaznacza Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: Rośliny muszą być z odpowiedniego źródła, certyfikowane. Chodzi też o to, żeby bardzo tutaj dobrze do warunków miejskich dobierać gatunki. Dobierać gatunki rodzime, działać tak, żeby zwiększać miejską bioróżnorodność.
9: Po posadzeniu drzewa nie znikają z miejskiej ewidencji. Każdy z nich będzie miał własną kartę.
10: Tak zwany arbotak to jest taka mała tabliczka z numerem, który widnieje w naszym systemie i który jest, tak mówiąc w uproszczeniu, kartą zdrowia dla tego drzewa.
9: Dzięki temu służby wiedzą, jakie prace były wykonywane przy konkretnym drzewie i jak powinno być pielęgnowane w przyszłości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

słuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę, i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlo.

sekundy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blunt. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

Płyną ci z ust, ty chyba znasz przepis. Na cudze szczęście myślę, że mi pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

chylę się do drzew. Kłaniam się słońcu.

dziękujemy pięknie. A sexy motherfucker.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Piotr Pagieła.
1: W całym województwie śląskim będzie dziś obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Dziś temperatura może wzrosnąć do 34 stopni. Dla powiatu żywieckiego wydano też ostrzeżenie przed burzami. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zdobył nagrodę Złotego Jorika na zakończonym 30. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Jury doceniło Hamleta. Wojciech Leśniak, grający rolę tytułową, został wyróżniony przez jury dziennikarzy i dziennikarek. Bytomianie złożyli 39 projektów do realizacji w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego do głosowania. Zakwalifikowanych zostało 36, a to rozpocznie się 1 września. Na głównych estradach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu zakończył się 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wzięło w nim udział około 4000 artystów i twórców ludowych.
2: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
3: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w tego ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
2: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie wznowił na unijnym forum dyskusję na temat polityki migracyjnej wspólnoty. Dwie osoby zginęły w kolizji śmigłowców podczas akcji gaśniczej w Grecji. Będzie też o rozpoczynających się dziś wspólnych działaniach policjantów z drogówki w całej Europie. Mamy poniedziałek, 3 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią w związku z łamaniem zasad strefy Schengen. Postulują politycy Prawa i Sprawiedliwości, mają w tym wsparcie swoich kolegów z Europarlamentu, z frakcji Konserwatystów i Reformatorów. Równolegle apel o uszczelnienie zewnętrznych granic Unii podpisało 22 przywódców państw wspólnoty, w tym premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce, do którego przedostało się blisko 60 tysięcy obywateli Maroka. Znaczna część z nich została już odprawiona z powrotem. Politycy koalicji rządzącej wzywają hiszpańskie władze do tego, by w sprawie polityki migracyjnej wzięły przykład z Polski, ale też apelują o wygaszenie antyemigranckich nastrojów, o czym więcej Tomasz Węska.
6: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bochański zapewnia.
7: Unia Europejska.

0: ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
1: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
2: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
1: Krzysztof Hetman z PSL-u podkreśla, że politycy i media powinny walczyć z szerzeniem nastrojów antyimigranckich.
3: Niestety jest wiele środowisk politycznych w Polsce, które na tym żerują i na tym korzystają.
1: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne. Tomasz Pęskę, TOK FM.
4: O sytuacji w Ceucie mają jutro rozmawiać unijni ministrowie do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w posiedzeniu, przedstawiając swoje doświadczenie związane z ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W Grecji we wczorajszej kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psata na zachód od Aten. Agencja Associated Press podała, że dwie ofiary śmiertelne kolizji to obywatele Grecji i Danii, a uratowani z wypadku to obywatele Grecji i Wielkiej Brytanii. Do wypadku doszło w rejonie, w którym w piątek rozpoczął się pożar, a strażacy walczą z ogniem w wyjątkowo trudnych warunkach. W ciągu tygodnia pożary w Grecji zniszczyły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolniczych. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale także Hiszpanię. Tam swoje działania rozpoczęła już pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków. Docelowo będzie ich 105. Mają się zmieniać co 10 dni. Jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, Polacy będą pracować na miejscu pożaru tam, gdzie nie może wjechać ciężki sprzęt.
5: Grupy i moduły wchodzą i bardzo dużą pracę wykonują, jeżeli te pożary rozrastają się, ich powierzchnia rośnie. To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
4: Polscy strażacy zostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślił, piątkowy event Rozwój Plus, nazywany również grillem u Morawieckiego, to dopiero początek. I tu cytat: wielkiego marszu przez Polskę po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo. Od dziś europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, a włączy się w nie również polska drogówka. Akcja organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 europejskich krajów, ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie, mówi podinspektor Robert Topas z Komendy Głównej Policji.
6: Musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
4: Europejska akcja Prędkość potrwa równo 7 dni. I na koniec jeszcze informacja dla turystów w Tatrach. Od dziś do odwołania z powodu remontu trasy zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ, jak podkreślają przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, to pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac.
7: Bo jak zaczniemy rozmawiać o pogodzie, to i tak nikomu nie dogodzimy, znaczy nie dogodzimy wszystkim. O, więc zostawmy to i przejdźmy do autoradia. Dorota Stabik.
8: A ruch na drogach regionu o tej porze spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć nieco więcej samochodów jest w miejscu zwężenia na Wiślance w Katowicach, to za skrzyżowaniem z Owsianą na pasach do centrum. Zwalniają także kierowcy w miejscu prac w Bieruniu Nowym na drodze krajowej 44 i tłoczniej też na drodze 52 w Kozach. Na południu regionu większy ruch jest także w miejscowości Pewel Mała na trasie 945 i natężony ruch także na trasie S52 od Harbutowic w stronę Bielska. Jutro wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na rynku w Wodzisławiu Śląskim. Dotyczy to północno-wschodniej części rynku. Zmiany związane są z pracami budowlanymi polegającymi na wymianie nawierzchni asfaltowej na tradycyjną nawierzchnię z kostki brukowej. Ruch pojazdów będzie utrzymany. Kierowcy będą poruszać się wyznaczonym pasem. Nadal będzie obowiązywał tam ruch jednokierunkowy. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
7: Bardzo dziękujemy. Punktualnie 6:30.

0: Wędrówka z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej decyzji.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Piotr Pagieła.
1: W całym województwie śląskim będzie dziś obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Dziś temperatura może wzrosnąć do 34 stopni. Dla powiatu żywieckiego wydano też ostrzeżenie przed burzami. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zdobył nagrodę Złotego Jorika na zakończonym 30. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Jury doceniło Hamleta. Wojciech Leśniak, grający rolę tytułową, został wyróżniony przez jury dziennikarzy i dziennikarek. Bytomianie złożyli 39 projektów do realizacji w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego do głosowania. Zakwalifikowanych zostało 36, a to rozpocznie się 1 września. Na głównych estradach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu zakończył się 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wzięło w nim udział około 4000 artystów i twórców ludowych.
2: Budzi się kolejny wakacyjny dzień z Radiem Z. Jest poniedziałek, 3 sierpnia. Na wiadomości o 7 zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
3: Mamy złoto. Siatkarze wyszarpali zwycięstwo Amerykanom w finale Ligi Narodów.
4: W innej dziedzinie też historyczny wyczyn. Polak w pław przepłynął Bałtyk.
3: Europejscy politycy wyciągają wnioski z Ceuty. To tydzień rozmów, jak zapobiec kryzysowi migracyjnemu.
2: 7.
3: Nie ma mocnych na Polaków na parkiecie. Biało-czerwoni znów najlepsi w Lidze Narodów.
4: Jak wiecie z Radia Z, nasi w finale 3-2 pokonali Amerykanów.
3: Tym sukcesem wciąż jeszcze o poranku żyje Krzysztof Wilanowski. Dzień dobry.
5: Tak jest, dzień dobry.
3: A więc Polacy obronili tytuł. To złoto miało taki sam smak jak przed rokiem?
5: No, smakowało jak zawsze bardzo dobrze. Wystarczy posłuchać, jak cieszyli się z niego nasi siatkarze. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
6: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
5: A to już 7 medal Polaków w Lidze Narodów. Nasi mają na koncie 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale.
4: Przed naszymi

0: Siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy, także tam będą bronić złota. A więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 7.30.
1: Temu wyczynowi świat przyglądał się z zapartym tchem. Polak Bartłomiej Kubkowski, pierwszym człowiekiem, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie.
0: Wyruszył ze Szwecji i po 54 godzinach wczoraj wieczorem o własnych siłach wyszedł na plaży w Dziwnowie. Próbował 5 razy, ostatnim musiał zrezygnować zaledwie 11 km od brzegu. Teraz miał dodatkowy motyw, wspierał zbiórkę pieniędzy dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Efekt? Prawie 700 tysięcy złotych.
1: Europejska burza mózgów po kryzysie w Ceucie. Do wirtualnego stołu rozmów dziś siadają ambasadorowie wspólnoty, jutro ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.
0: Bo choć sytuacja zdaje się powoli wracać do normy, to jednak nagły napływ 60 tysięcy nielegalnych imigrantów rodzi pytania, co dalej, także w Europie.
1: Karolina Olszewska-Merk przynosi najświeższe i zweryfikowane informacje w tej sprawie. Jak dziś wygląda rzeczywistość afrykańskiej eksklawy Hiszpanii?
2: Sytuacja powoli się stabilizuje, większość migrantów wróciła do Maroka, ale mieszkańcy wciąż są zaniepokojeni, że taki kryzys się powtórzy. Nad rozwiązaniami będą dyskutować dziś unijni ambasadorowie, jutro ministrowie. Wszyscy deklarują determinację i wdrożenie odpowiednich działań. Pytanie, jakich? Hiszpania powinna pójść wzorem Polski, podpowiada Katarzyna Lubnauer.
3: Powinna przyjmować podobne prawo, jak mamy w Polsce, dotyczące azylu. Po drugie, powinni wzmocnić swoją granicę, tak jak my robimy i starczą wschód i w ogóle ze wzmocnieniem granicy.
2: Szef MSWiA już zapowiedział, że Polska podzieli się swoimi doświadczeniami. Ochrona granic musi być priorytetem, a państwa je strzegące muszą mieć wsparcie Unii, napisał Marcin Kierwiński.
0: Liderzy 22 państw unijnych w specjalnym liście nie wykluczają przywrócenia skutecznej kontroli zewnętrznej granicy Unii, ale też zwiększonego zaangażowania ze strony unijnej agencji Frontexu.
1: Europa ledwo dyszy. We Włoszech tsunami gorąca, tak nazywają to tamtejsze media. Alert najwyższego stopnia przed upałem w 25 miastach. Na termometrach ponad 40 stopni.
0: Ta fala zmierza do Polski. Także u nas temperatura sięgnie 40. Już dziś południowa połowa kraju z pomarańczowymi i czerwonymi alertami przed ekstremalnym upałem.
1: Na Węgrzech historycznie niski poziom wody w Dunaju. Z tego powodu po raz pierwszy w historii wyłączona jest jedyna w tym kraju elektrownia atomowa.
0: A Niemcy przeżywają hydrologiczną katastrofę na Renie. Od 20 lat nie widziano tak niskich stanów wody na tej najważniejszej w Europie śródlądowej arterii transportowej. I o tym korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
4: W Niemczech rekordowo niski poziom wody zameldowały położone nad środkowym i dolnym Renem Koblencja, Wiesbaden i Moguncja, a także Kolonia, Düsseldorf i Duisburg. Żegluga jest jeszcze możliwa, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Barki mogą transportować najwyżej 1/3 możliwego frachtu. Maleją dostawy surowców dla branży petrochemicznej i stalowej. Problemy ma także turystyka, bo wstrzymano już albo mocno ograniczono rejsy wycieczkowych i hotelowych statków. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Niski poziom wody w Renie odsłania też niebezpieczne pamiątki wojenne, bomby lotnicze i inne niewybuchy oraz duże ilości zatopionej amunicji.
1: W Tatrach to był tragiczny weekend. Przy pięknej pogodzie w sobotę po polskiej i słowackiej stronie zginęło dwóch Polaków.
0: Na szlakach wyjątkowo dużo turystów. Gości na Podhale przyciąga słoneczna pogoda i niezapomniane widoki. O czym z turystami i ratownikiem TOPR rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Gdzie byliście?
6: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
5: Szacun, no ale tłok chyba w górach, nie?
7: Jak... Zależy w którym miejscu.
8: Do Świnicy, nie, już w stronę Kasprowego trochę większe.
9: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
10: Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
11: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
9: Tak, tłumy są.
5: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki.
11: Tak, widoki są świetne.
5: Polecamy wszystko.
1: Toprowcy proponują mniej popularne szlaki, gdzie nie ma tłoku.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: W poniedziałki o tej porze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami dość zróżnicowany pierwszy weekend sierpnia, bo sobota była upalna, a niedziela przyniosła z kolei ulgę od upału. Jednak była to tylko jednodniowa przerwa. Co przyniesie nowy tydzień? No, znowu się będzie działo. Oto w pewnym sensie dość ekstremalna prognoza pogody. Zaczynamy od poniedziałku. Dzisiaj 3 sierpnia i zachmurzenie w województwie śląskim będzie przeważnie małe lub umiarkowane. Także sporo słońca, bez opadów, no i ponownie wróci upał. Temperatura maksymalna po południu dzisiaj od 31 do 33, lokalnie nawet 34 stopni. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pogodnie, jedynie najwyżej małe zachmurzenie i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni, a więc miejscami wystąpi tak zwana noc tropikalna. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. No i teraz prognoza na dwa najcieplejsze dni, prawdopodobnie całego sierpnia. Wtorek, 4 sierpnia, słonecznie w całym regionie, z najwyżej małym zachmurzeniem, no i bez opadów. Napłynie do nas jeszcze cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego, zatem upał stanie się jeszcze mocniejszy, jeszcze silniejszy, miejscami nawet ekstremalnym, gdyż we wtorek przewiduje temperaturę maksymalną po południu od 34 do 36, lokalnie 37 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Noc z wtorku na środę bezchmurna lub zachmurzenie małe i nadal bez opadów. Temperatura minimalna od 19 do 22 stopni, czyli znowu w wielu miejscach wystąpi noc tropikalna. Wiatr słaby z południowego wschodu. No i teraz już chyba najbardziej ekstremalna prognoza na środę, 5 sierpnia. To będzie, proszę Państwa, kolejny bardzo słoneczny dzień w całym województwie śląskim. Do tego wszędzie zapanuje ekstremalny upał, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 35 do 37, a kto wie, czy lokalnie nawet nie będzie 38 stopni. A to oznacza, że będziemy się ocierać o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków. Dodam, że ciśnienie w najbliższych dniach będzie cały czas bardzo stabilne w okolicach 1015 hektopaskali. Proszę Państwa, w związku z nadchodzącymi ekstremalnymi upałami, no warto przypomnieć pewne zalecenia, abyśmy pili dużo wody, unikali odwodnienia. Jeśli chodzi o przebywanie na słońcu, to najlepiej ograniczmy je między godziną 11 a 18. Unikajmy też intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli chodzi o odzież, to najlepiej nosić taką jasną, przewiewną odzież. Nakrycie głowy też jest wskazane. Spacery z psem, unikajmy ich po tym rozgrzanym asfalcie, bo naprawdę asfalt nagrzewa się do bardzo, bardzo wysokiej temperatury. Korzystajmy najlepiej z zacienionych miejsc, z pomieszczeń klimatyzowanych. No i pamiętajmy, żeby nie pozostawiać ludzi ani zwierząt w samochodach, zwłaszcza tych zaparkowanych w pełnym słońcu. Proszę Państwa, taki samochód już po 10 minutach ma w środku ponad 40 stopni, a po 30 minutach może się nagrzewać do temperatury nawet ponad 50-60 stopni. Także jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Uważajmy na siebie. Przed nami najbardziej gorące, najbardziej upalne dni tegorocznego sierpnia. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego i zdrowego początku tygodnia.
13: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy. To słodkie.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nasz słuchacz przekazuje o kłopotach w Gliwicach za zjazdem z autostrady A4 na ulicę Pszczyńską, czyli drogę krajową 44. Tam działają drogowcy, ruch jest sterowany ręcznie i to powoduje kłopoty z przejazdem. Wzmożony ruch na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. W Katowicach zwalnia także zjazd z autostrady A4 na Mikołowską i Francuską. Na Wiślance więcej aut na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tłok też na Wiślance za granicą z Mikołowem na pasach do centrum, gdzie jest zwężenie jezdni. Tłoczniej na drodze 86 na wysokości Będzina. Ruch tam zwalnia na pasach do Katowic. Z kolei w Sosnowcu ciasno jest na drodze 79 przy dojeździe do trasy S1. W Tychach natężony ruch na trasie 44 za węzłem z Krajową Jedynką między Urbanowicami.

0: Jest godzina 8. Nadleśnictwo w Świerczańcu zaapelowało o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. Z bezpłatnego badania mamograficznego dziś będą mogły skorzystać panie w Tarnowskich Górach. Dzięki e-rejestracji od sierpnia można zapisać się do większej liczby specjalistów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Nadleśnictwo w Świerczańcu zaapelowało o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. W wielu miejscach znajdują się powalone i złamane drzewa, w szczególności dotyczy to rejonu zalewu Nakło-Chechło. Leśnicy apelują także o zachowanie szczególnej ostrożności, proszą o nieprzemieszczanie się pod złamanymi i uszkodzonymi drzewami, bo te mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Proszą też o stosowanie się do zaleceń służb. Podwórkowy mopsikobus jest już na półmetku swojej wakacyjnej trasy. Kolorowy autobus dzięki akcji organizowanej przez Sosnowiecki Mops odwiedza różne dzielnice stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Dziś jego przystanek zlokalizowany będzie w Klimontowie, mówi rzecznik magistratu w Sosnowcu Rafał Łysy.
2: W parku imienia Wandy Malczewskiej, gdzie na dzieci będą czekały bezpłatne atrakcje. To tak naprawdę chęć wyjścia do naszych mieszkańców, do tych dzielnic oddalonych od centrum Sosnowca. Często rodzice są w pracy, dzieci te popołudnia spędzają na swoim osiedlu i właśnie dlatego chcieliśmy zapewnić im dodatkowe atrakcje.
0: Mopsikobus przyjedzie do Klimontowa w samo południe. Z bezpłatnego badania mamograficznego będą mogły dziś skorzystać panie w wieku od 45 do 74 lat w Tarnowskich Górach. Mamobus stanie na rynku. Mamografia to najbardziej skuteczna metoda wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia oraz najskuteczniejsze badania przesiewowe u kobiet starszych. Pozwala wykryć zmiany wielkości 3 mm. Badania będą prowadzone od 10 do 17.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dzięki e-rejestracji od sierpnia można zapisać się do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem mogą zarezerwować termin na pierwszą wizytę m.in. do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych, mówi Karolina Tondel, zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia.
3: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy też neonatologii. To myślę takie znane specjalizacje i lekarskie dla pacjentów. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy. Mówię też o tym z tego względu, że placówki muszą udostępnić swoje harmonogramy wizyt, żeby pacjent mógł się na nie zapisać.
0: Centralna rejestracja działa od 1 stycznia tego roku, obejmuje mammografię, test HPV-HR, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. O pogodzie teraz dziś zachmurzenie zmienne z przewagą małego. Temperatura do 34 stopni.
4: Jest poniedziałek, 3 sierpnia, słuchacie Radia Z, zbliża się 8, Paula Michalik i Rafał Piech.
5: Fala upału chwilowo mniejsza, posłuchajcie kiedy i z jaką siłą uderzy.
6: Na sejmowym wodowskazie ubyło jeden, czy w PiSie szykuje się odpływ posłów?
5: Gościem Radia Z jest europoseł Krzysztof Hetman z PSL-u.
4: Ósma.
5: To tylko pauza od skwaru. W Lęborku czy Słubicach w tej chwili zaledwie 12 stopni, ale nie dajcie się zwieść. Południowa połowa Polski z ostrzeżeniami 2 i 3 stopnia przed upałem.
6: Cała Europa próbuje złapać oddech. We Włoszech niemal wszystkie miasta z najwyższymi alertami przed skwarem. Ekstremalna pogoda także w Grecji i Hiszpanii.
5: A za chwilę w tych gorących kleszczach znajdzie się cała Polska. Prognozy przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
7: Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW 2 i czerwone najwyższego 3 stopnia. Czyli temperatura dojdzie w cieniu nawet do 40 stopni.
8: Nie wiem, wietrzyć.
9: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
7: Chłodniej ma zrobić się dopiero w weekend, ale są to na razie tylko wstępne prognozy pogody.
6: Upały szczególnie niebezpieczne są dla seniorów i małych dzieci. Między 10 a 17 lepiej trzymać się cienia.
5: Topnieją sejmowe szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Rośnie w siłę klub parlamentarny Mateusza

0: Morawieckiego liczy już 41 posłów i jednego senatora.
1: Po tym, jak do byłego premiera dołączył dotychczasowy poseł PiS-u Szymon Giżyński, kluczowe pytania to kto jeszcze i czy to jeszcze nie koniec.
0: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk uważnie śledzi to polityczne okienko transferowe. Co w tej sprawie słychać w kuluarach przywiejskiej?
2: Oczekiwania jednych i obawy drugich, bo raczej będą kolejne transfery. Na poważnie zastanawia się nad tym jeszcze kilka osób, choć obecny czas parlamentarnych wakacji może to tempo nieco spowolnić. Na razie na pewno jednak nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o status Rozwoju Plus, zapowiada Krzysztof Szczucki.
3: My o partii nie mówimy, jest stowarzyszenie, jest klub parlamentarny i wokół tego będą się koncentrowały te nasze działania.
2: Jeśli natomiast chodzi o PiS, oficjalnie nastroje dobre, choć zmiany są odczuwalne i to nie tylko wizerunkowo, bo po transferach w budżecie klubu będzie mniej pieniędzy, a to dlatego, że z Kancelarii Sejmu za każdym posłem płyną nawet 2000 zł miesięcznie.
1: Klub PiS przestał być też największym w Sejmie.
0: O zabranie głosu prosimy gościa Radia.
4: W poniedziałki o tej porze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami dość zróżnicowany pierwszy weekend sierpnia, bo sobota była upalna, a niedziela przyniosła z kolei ulgę od upału. Jednak była to tylko jednodniowa przerwa. Co przyniesie nowy tydzień? No, znowu się będzie działo. Oto w pewnym sensie dość ekstremalna prognoza pogody. Zaczynamy od poniedziałku. Dzisiaj 3 sierpnia i zachmurzenie w województwie śląskim będzie przeważnie małe lub umiarkowane. Także sporo słońca, bez opadów, no i ponownie wróci upał. Temperatura maksymalna po południu dzisiaj od 31 do 33, lokalnie nawet 34 stopni. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pogodnie, jedynie najwyżej małe zachmurzenie i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni, a więc miejscami wystąpi tak zwana noc tropikalna. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. No i teraz prognoza na 2 najcieplejsze dni, prawdopodobnie całego sierpnia. Wtorek, 4 sierpnia, słonecznie w całym regionie, z najwyżej małym zachmurzeniem, no i bez opadów. Napłynie do nas jeszcze cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego, zatem upał stanie się jeszcze mocniejszy, jeszcze silniejszy, miejscami nawet ekstremalnym, gdyż we wtorek przewiduje temperaturę maksymalną po południu od 34 do 36, lokalnie 37 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Noc z wtorku na środę bezchmurna lub zachmurzenie małe i nadal bez opadów. Temperatura minimalna od 19 do 22 stopni, czyli znowu w wielu miejscach wystąpi noc tropikalna. Wiatr słaby z południowego wschodu. No i teraz już chyba najbardziej ekstremalna prognoza na środę, 5 sierpnia. To będzie, proszę Państwa, kolejny bardzo słoneczny dzień w całym województwie śląskim. Do tego wszędzie zapanuje ekstremalny upał, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 35 do 37, a kto wie, czy lokalnie nawet nie będzie 38 stopni. A to oznacza, że będziemy się ocierać o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków. Dodam, że ciśnienie w najbliższych dniach będzie cały czas bardzo stabilne w okolicach 1015 hektopaskali. Proszę Państwa, w związku z nadchodzącymi ekstremalnymi upałami, no warto przypomnieć pewne zalecenia, abyśmy pili dużo wody, unikali odwodnienia. Jeśli chodzi o przebywanie na słońcu, to najlepiej ograniczmy je między godziną 11 a 18. Unikajmy też intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli chodzi o odzież, to najlepiej nosić taką jasną, przewiewną odzież. Nakrycie głowy też jest wskazane. Spacery z psem, unikajmy ich po tym rozgrzanym asfalcie, bo naprawdę asfalt nagrzewa się do bardzo, bardzo wysokiej temperatury. Korzystajmy najlepiej z zacienionych miejsc, z pomieszczeń klimatyzowanych. No i pamiętajmy, żeby nie pozostawiać ludzi ani zwierząt w samochodach, zwłaszcza tych zaparkowanych w pełnym słońcu. Proszę Państwa, taki samochód Już po 10 minutach ma w środku ponad 40 stopni, a po 30 minutach może się nagrzewać do temperatury nawet ponad 50-60 stopni. Także jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Uważajmy na siebie. Przed nami najbardziej gorące, najbardziej upalne dni tegorocznego sierpnia. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego i zdrowego początku tygodnia.
4: Uff, Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy. To słodkie.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nasz słuchacz przekazuje o kłopotach w Gliwicach za zjazdem z autostrady A4 na ulicę Pszczyńską, czyli drogę krajową 44. Tam działają drogowcy, ruch jest sterowany ręcznie i to powoduje kłopoty z przejazdem. Wzmożony ruch na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. W Katowicach zwalnia także zjazd z autostrady A4 na Mikołowską i Francuską. Na Wiślance więcej aut na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tłok też na Wiślance za granicą z Mikołowem na pasach do centrum, gdzie jest zwężenie jezdni. Tłoczniej na drodze 86 na wysokości Będzina. Ruch tam zwalnia na pasach do Katowic. Z kolei w Sosnowcu ciasno jest na drodze 79 przy dojeździe do trasy S1. W Tychach natężony ruch na trasie 44 za węzłem z Krajową Jedynką między Urbanowicami.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: Jest godzina 8. Nadleśnictwo w Świerklańcu zaapelowało o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. Z bezpłatnego badania mamograficznego dziś będą mogły skorzystać panie w Tarnowskich Górach. Dzięki e-rejestracji od sierpnia można zapisać się do większej liczby specjalistów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Nadleśnictwo w Świerklańcu zaapelowało o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. W wielu miejscach znajdują się powalone i złamane drzewa, w szczególności dotyczy to rejonu zalewu Nakło-Chechło. Leśnicy apelują także o zachowanie szczególnej ostrożności, proszą o nieprzemieszczanie się pod złamanymi i uszkodzonymi drzewami, bo te mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Proszą też o stosowanie się do zaleceń służb. Podwórkowy mopsikobus jest już na półmetku swojej wakacyjnej trasy. Kolorowy autobus dzięki akcji organizowanej przez Sosnowiecki Mops odwiedza różne dzielnice stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Dziś jego przystanek zlokalizowany będzie w Klimontowie, mówi rzecznik magistratu w Sosnowcu Rafał Łysy.
2: W parku imienia Wandy Malczewskiej, gdzie na dzieci będą czekały bezpłatne atrakcje. To tak naprawdę chęć wyjścia do naszych mieszkańców, do tych dzielnic oddalonych od centrum Sosnowca. Często rodzice są w pracy, dzieci te popołudnia spędzają na swoim osiedlu i właśnie dlatego chcieliśmy zapewnić im dodatkowe atrakcje.
0: Mopsikobus przyjedzie do Klimontowa w samo południe. Z bezpłatnego badania mamograficznego będą mogły dziś skorzystać panie w wieku od 45 do 74 lat w Tarnowskich Górach. Mamobus stanie na rynku. Mamografia to najbardziej skuteczna metoda wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia oraz najskuteczniejsze badania przesiewowe u kobiet starszych. Pozwala wykryć zmiany wielkości 3 mm.

0: metrów. Badania będą prowadzone od 10 do 17.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dzięki e-rejestracji od sierpnia można zapisać się do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem mogą zarezerwować termin na pierwszą wizytę m.in. do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych, mówi Karolina Tondel, zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia.
2: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy też neonatologii. To myślę takie znane specjalizacje i lekarskie dla pacjentów. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy. Mówię też o tym z tego względu, że placówki muszą udostępnić swoje harmonogramy wizyt, żeby pacjent mógł się na nie zapisać.
0: Centralna rejestracja działa od 1 stycznia tego roku, obejmuje mammografię, test HPV-HR, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. O pogodzie teraz dziś zachmurzenie zmienne z przewagą małego. Temperatura do 34 stopni.
3: W poniedziałki o tej porze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami dość zróżnicowany pierwszy weekend sierpnia, bo sobota była upalna, a niedziela przyniosła z kolei ulgę od upału. Jednak była to tylko jednodniowa przerwa, co przyniesie nowy tydzień. No, znowu się będzie działo. Oto w pewnym sensie dość ekstremalna prognoza pogody. Zaczynamy od poniedziałku, dzisiaj 3 sierpnia. I zachmurzenie w województwie śląskim będzie przeważnie małe lub umiarkowane. Także sporo słońca, bez opadów, no i ponownie wróci upał. Temperatura maksymalna po południu dzisiaj od 31 do 33, lokalnie nawet 34 stopni. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pogodnie, jedynie najwyżej małe zachmurzenie i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni, a więc miejscami wystąpi tak zwana noc tropikalna. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. No i teraz prognoza na 2 najcieplejsze dni prawdopodobnie całego sierpnia. Wtorek, 4 sierpnia, słonecznie w całym regionie, z najwyżej małym zachmurzeniem, no i bez opadów. Napłynie do nas jeszcze cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego, zatem upał stanie się jeszcze mocniejszy, jeszcze silniejszy, miejscami nawet ekstremalny, gdyż we wtorek przewiduje temperaturę maksymalną po południu od 34 do 36, lokalnie 37 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Noc z wtorku na środę bezchmurna lub zachmurzenie małe i nadal bez opadów. Temperatura minimalna od 19 do 22 stopni, czyli znowu w wielu miejscach wystąpi noc tropikalna. Wiatr słaby z południowego wschodu. No i teraz już chyba najbardziej ekstremalna prognoza na środę, 5 sierpnia. To będzie, proszę Państwa, kolejny bardzo słoneczny dzień w całym województwie śląskim. Do tego wszędzie zapanuje ekstremalny upał, gdyż temperatura maksymalna wyniesie od 35 do 37, a kto wie, czy lokalnie nawet nie będzie 38 stopni. A to oznacza, że będziemy się ocierać o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków. Dodam, że ciśnienie w najbliższych dniach będzie cały czas bardzo stabilne w okolicach 1015 hektopaskali. Proszę Państwa, w związku z nadchodzącymi ekstremalnymi upałami, no warto przypomnieć pewne zalecenia, abyśmy pili dużo wody, unikali odwodnienia. Jeśli chodzi o przebywanie na słońcu, to najlepiej ograniczmy je między godziną 11 a 18. Unikajmy też intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli chodzi o odzież, to najlepiej nosić taką jasną, przewiewną odzież. Nakrycie głowy też jest wskazane. Spacery z psem, unikajmy ich po tym rozgrzanym asfalcie, bo naprawdę asfalt nagrzewa się do bardzo, bardzo wysokiej temperatury. korzystajmy najlepiej z zacienionych miejsc, z pomieszczeń klimatyzowanych. No i pamiętajmy, żeby nie pozostawiać ludzi ani zwierząt w samochodach, zwłaszcza tych zaparkowanych w pełnym słońcu. Proszę Państwa, taki samochód już po 10 minutach ma w środku ponad 40 stopni, a po 30 minutach może się nagrzewać do temperatury nawet ponad 50-60 stopni. Także jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Uważajmy na siebie. Przed nami najbardziej gorące, najbardziej upalne dni tegorocznego sierpnia. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego i zdrowego początku tygodnia.
3: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy. To słodkie.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tydzień z Radiem Z, jest poniedziałek, 3 sierpnia. Na wiadomości o 9 zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
7: Niemożliwa hybryda. Wiceszef PSL w Radiu Z odżegnuje się od koalicji z Morawieckim.
8: Na stacjach w Polsce drogo, eksperci nie dają nadziei na rychły spadek cen.
7: Konie elektryczne w Tatrach biją rekordy. Turyści zachwyceni busami do Morskiego Oka.
6: 9.
7: Wiceszef Ludowców stanowczo w Radiu Z. Koalicja PSL-u z nowym ruchem Mateusza Morawieckiego jest niemożliwa. Krzysztof Hetman tłumaczy, że nie można stworzyć koalicji, będąc po dwóch stronach barykady.
8: Zdaniem gościa Radia Z, były premier jest nastawiony na elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
7: Beata Lubecka, prosto po rozmowie z europosłem Hetmanem.
9: Dzień dobry.
7: Twoje
9: dzień
7: pytanie
9: dobry.
7: Wyraźnie poirytowała to polityka.
9: Prawda.
7: Dlaczego?
9: No dlatego, że zdaniem europosła i wiceprezesa PSL-u to wina nas, dziennikarzy, więc i moja także, że próbujemy wpychać swój rusz Ludowców w objęcia czy to PiS-u, czy teraz objęcia Mateusza Morawieckiego, który przecież poszedł na swoje. Europoseł PSL-u zaczął ironizować, że PSL nie mogło się wręcz doczekać tego rozwodu, by wpaść w ręce Morawieckiego właśnie.
10: W ostatnich 36 latach Polskie Stronnictwo Ludowe startowało tylko raz w koalicji. Raz. W ostatnich wyborach 23 roku.
9: Więc za rok PSL będzie startować samodzielnie razem z, jak to określił wiceprezes PSL-u, przyjaciółmi. A ci przyjaciele to kto? To samorządowcy, którzy nie będą mogli po raz kolejny startować na burmistrza czy prezydenta, bo zostanie prawdopodobnie utrzymana dwukadencyjność sprawowania władzy w samorządach, a wtedy ci lokalni liderzy będą szukać nowych dróg zawodowych i mogą trafić wtedy na listy PSL-u.
7: Na półmetku wakacji wciąż drogo na stacjach paliw. Widoków na niższe ceny na razie nie ma i to mimo dzisiejszych spadków cen ropy na światowych rynkach.
8: A ropa na świecie potaniała, bo prezydent Donald Trump zapowiedział w nocy nowe negocjacje w wojnie z Teheranem. Wcześniej ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na irańskie cele na prośbę sąsiadów Iranu, ale taniejąca ropa nie oznacza taniego paliwa. Zdaniem analityków rynku paliw w tym tygodniu wciąż będzie drożał olej napędowy. Wyhamują za to ceny benzyny, które nie powinny się znacząco zmienić w porównaniu z zeszłym tygodniem.
7: Ekstremalny upał zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Kolejne państwa już mierzą się z kryzysem. Dunaj na Węgrzech tak wysycha, że po raz pierwszy od 44 lat trzeba wyłączyć elektrownię jądrową Paks, a dostarcza ona prąd połowie kraju.
8: Wysychanie rzek to coraz większy problem, który z każdym rokiem będzie coraz bardziej dokuczliwy, alarmują specjaliści. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Są dwa główne cele wykorzystywania wody, mówił mi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
12: Zaopatrzenie ludności w wodę pitną i produkcja energii elektrycznej. Bez tych dwóch elementów ciężko jest funkcjonować.
11: Jeśli z powodu rekordowo niskich poziomów wody w rzekach musimy wyłączać produkcję energii, to oznacza, że sytuacja jest krytyczna. Nieprzerwana susza, parowanie wody spowodowane tropikalnymi temperaturami, to dotyka również polskich rzek, takich jak San. Tymczasem, jak podkreśla ekohydrolog, nadal nie odrobiliśmy lekcji i nie nauczyliśmy się zatrzymywać wody tam, gdzie ona spada. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Doktor Szklarek podkreśla, że Polsce brakuje rozpisanej na całe lata skutecznej strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
7: Turyści pokochali elektryczne busy Zakopane Morskie Oko. Przewiozły w lipcu rekordowe niemal 8 tysięcy ludzi.
8: Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem, o czym na własne oczy przekonał się reporter Radia Z Przemek Taranek.
13: Chociaż bilet normalny w górę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje.
14: Konikiem byłoby drożej.
15: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
14: Super pomysł, aby częściej i więcej.
13: Zainteresowanie elektrycznymi busami od początku wakacji jest ogromne, potwierdza Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN-u.
16: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
13: Najbliższe wolne miejsca we busach na trasie Zakopane-Włosienica są dostępne dopiero na środę. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Na razie na tej trasie kursują 4 elektryczne busy, ale TPN ogłosił już przetarg na zakup kolejnych 16. Jak ustaliło Radio Z, ma być rozstrzygnięty w połowie sierpnia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Prześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

nawet po czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią pląs, a niektórzy chcą ciszy.

0: tym przedziale sam?
1: Niemożliwe.
0: To dopiero dobry fortel. Czy mam zlidy, bo się przemieniłem w moczy mordę? Ciężki biznes, bo opowiadam o tym potem. No bo wysiadam i przechadzam się nad polskim fiordem. Niebo ciemne i kleiste, niby mocny porter. Wysiliwszy oczy, widzę dość ogromny hotel. Ogromny hol, w nim znajduje jakiś skromny fotel. Pojawia się ogromny wąs, za nim mocny portier.
2: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
1: Nie mam rezerwacji żadnej,
2: tak? Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
1: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
2: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
1: Super.
2: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba, jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?

0: Jest 10. 7 dzieci trafiło do szpitali. To bilans weekendowego załamania pogody na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Za chwilę więcej na ten temat. Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce, mówi minister energii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 7 dzieci trafiło do szpitala, 20 kolejnych wymagało doraźnej pomocy medycznej. To bilans załamania pogody na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, do którego doszło w miniony weekend. Ratownicy GOPR-u pomagali uczestnikom dwóch obozów harcerskich w Podlesicach i Kostkowicach. Ponadto 120 uczestników ewakuowano w bezpieczne miejsca. W obu przypadkach zdarzenia miały charakter masowy. W Kostkowicach pomocy wymagało 11 osób. 5 z nich trafiło do szpitala, mieli objawy udaru cieplnego, pełnego odwodnienia oraz paniki. Trafili pod opiekę ratowników medycznych, a jedna z harcerek karetką GOPR-u została przewieziona do szpitala w Zawierciu. Kilka godzin później 120 osób ewakuowano z obozu w Podlesicach. Obozowicze zostali przetransportowani do szkoły w pobliskich Kroczycach. Tam pomocy medycznej udzielono 10 z nich. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak mówi Michał Mendela z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
2: Obecnie w Podlesiu, w rejonie stacji PKP, znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag potrwa do 14 sierpnia. Mały staw i cieki wodne na terenie zabytkowego parku w Świerklańcu zostaną wyczyszczone. Pracami zostaną objęte ciek północny i południowy, czyli rów świerklanecki oraz mały staw. Zostaną one przywrócone do stanu pierwotnego. Fosa i łącznik ze stawem zostaną wykoszone. Ponadto zamontowane zostaną tak zwane łapacze zanieczyszczeń. Celem tych działań jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego parku. Prace wartości niemal 2 400 000 zł zakończą się w czerwcu przyszłego roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce. Tak mówi minister energii Miłosz Motyka. Minister zapewnia jednak, że system wytrzyma upały, które mają ponownie dotrzeć do Polski w najbliższych dniach.
3: Nasz system jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc, ponad 30 gigawatów mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury zaledwie pół roku. I to jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci, źródeł wytwórczych, ale Polska jest na to przygotowana, nie ma też problemu, jeżeli chodzi o chłodzenie.
0: Miłosz Motyka powiedział, że Polska ma na razie wystarczający dostęp do wody do chłodzenia elektrowni. Dziś w regionie zachmurzenie małe, bez opadów, temperatura do 34 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kolizje, na które teraz trzeba uważać, w Bielsku Białej na Piłsudskiego i w Zawierciu na Kasprowicza. Mocno zakorkowany przejazd drogą 945 między Świnną a miejscowością Pewel Mała. W spolej kolejce samochodów ustawiają się także kierowcy na zjeździe z drogi ekspresowej S1 do centrum Żywca. Tłok też na wjeździe do tego miasta starą drogą z Bielska, a w mieście ciasno na drogach dojazdowych do ronda przy hipermarkecie. Zwalnia także przejazd przez Kozy drogą krajową 52 na jedynce między Tychami a Bielskiem, ciaśniej w Pszczynie, tłoczniej także na drodze 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 nogę z gazu zdejmują w miejscu prac w Piekarach Śląskich.

0: Dłuższa kolejka samochodów jest tam na pasach do Czeladzi. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Dzień arbuza idealnie wpisuje się w dzisiejszą pogodę. Ponoć nic tak nie gasi pragnienia. Znaczy jest jeszcze jedno, ale o tej porze nie możemy powiedzieć co.
2: Ja się domyślam, jak
1: arbuz, nic tak jak arbuz nie gasi pragnienia, bo jeden arbuz zawiera bardzo dużo w sobie wody i gasi pragnienie.
2: I ma mało kalorii do tego, tak.
1: Wojciech Skowroński, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, uważajmy na klimatyzację, bo ona może być zdradliwa. Dlatego, że wchodzimy do zimnego pomieszczenia, odpoczywamy od upału, nastawiamy na 19 stopni, a później wychodzimy i tam ponad 30, więc ta różnica temperatury sprawia, że możemy się bardzo szybko przeziębić. Uważajmy na klimatyzację w samochodzie, w biurach, w ogóle w tych pomieszczeniach, do których wchodzimy i możemy ją regulować. To regulujmy tak, żeby ta różnica temperatury jednak nie była drastycznie duża, bo wtedy grozi to przeziębieniem, no i ogólnym złym samopoczuciem. Proszę państwa, dziś zachmurzenie mamy przeważnie małe, umiarkowane, bez deszczu, bez jakichkolwiek opadów i bardzo ciepło, do 34 stopni, tak prognozuje się, że od 31 miejscami do 34 to wartość maksymalna, wiatr słaby. Noc z poniedziałku na wtorek tropikalna z temperaturą od 18 do 21 stopni. No rzadko się tak zdarza, żeby w nocy było tak ciepło, prawda?
1: Rzadko. Znaczy u nas.
2: Bo u nas.
1: Są takie miejsca nawet w Europie, gdzie...
2: Nawet sobie tak myślę, że szkoda, że my wtedy śpimy.
1: Tak, no.
2: Bo taką noc można by odpowiednio wykorzystać przy takiej temperaturze.
1: A ta noc Perseid, bo to jakoś niebawem to też będzie tropikalna, nie wiemy jeszcze.
2: Tego jeszcze nie wiemy, ale też będzie ciepło na pewno. W nocy wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Wtorek, proszę państwa, 37 stopni. Jutro nastawmy się na taką temperaturę. Prognozuje się tak od 34 do 37, ale będą takie miejsca, gdzie tyle pokażą właśnie termometry. Będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego, więc stąd ta wysoka temperatura. I środa to będzie kolejny bardzo słoneczny dzień, do tego do 38 stopni, czyli jeszcze cieplej. Prognozuje się również, że tak do 40 możemy nawet dojść.
1: Cztery dyszki będą, no to już było tak w tym roku raz.
2: No, nie? Było raz i wydawało nam się, że to już koniec, a tu okazuje się, że mamy powtórkę z rozrywki. Mieć będziemy. Będziemy ocierać się o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Czyli będzie to powtórka, ale jednak te notowania są bardzo wysokie dla takiej wartości. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że troszkę zmian nastąpi po 6-7 sierpnia. Wtedy, chciałem powiedzieć, ochłodzi się. Wtedy będzie 26-27 stopni, czyli już przyjemniej, o wiele przyjemniej. Nie będzie 37, a 27, prawda? Więc już zdecydowanie lepiej. Takie są prognozy, upalne prognozy, ciężkie prognozy na te nadchodzące godziny. No ale co zrobić?
1: Chciałem zauważyć, że w Teksasie teraz jest tam trzecia w nocy. Tak, tak.
2: No ale jakoś
1: liczę,
2: tak,
1: że
2: chyba.
1: To w tą stronę? Chyba w tą stronę. Tak, w tą stronę. No, to tam jest teraz 28 stopni, czyli też tropiki, i będzie dzisiaj 37, tak jak u nas. Czyli taki Teksas nam się tutaj troszeczkę.
2: Tak, tylko oni mają skorpiony i węże, my na szczęście ich nie mamy, ale kto wie.
1: No, jeszcze tak troszkę popali, też będziemy rennekami.
2: Także... No, dokładnie.
1: Wojciech Skowroński.
2: Kłaniam się państwu, do usłyszenia. Miłego dnia.
1: Po 14 usłyszymy się ponownie.
3: Dziesiąta, tuż jest poniedziałek, 3 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech.
4: Korzystajcie z przerwy w upale, szybko wróci i nie pomoże to rolnikom.
5: Masz M-Obywatela? Zaloguj się, żeby nadal sprawnie działał. Apel resortu cyfryzacji.
4: Najlepsi kolarze zaraz ruszają w trasę. Start Tour de Pologne wraca nad morze.
3: 10.
4: Wszystkie kolory alertów z ogromną przewagą pomarańczowego. Ostrzeżenia dla południowej połowy Polski dotyczą przede wszystkim upałów. Na termometrach zobaczycie dziś maksymalnie 33 stopnie.
5: Chyba że mieszkacie w południowej części lubelskiego, północnej, podkarpackiego lub środkowej małopolskiego. Tu alerty najwyższego 3 stopnia, temperatura sięgnie nawet 37 stopni.
4: Żółte najniższe ostrzeżenie dotyczy tylko powiatu tatrzańskiego. Spodziewajcie się tu burz.
5: Ta ekstremalna pogoda odbija się na zbiorach. Te z drzew i krzewów będą w tym roku niższe o niemal 1/5. Alarmuje informuje Główny Urząd Statystyczny.
4: Jak konkretnie przekłada się to na nasze portfele? O tym reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
6: Mniej owoców i warzyw to droższe produkty w sklepach i na bazarkach. Według GUS-u na wielkość zbiorów negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, mało opadów, burze, grad oraz teraz fale ekstremalnych upałów. Co nie spadnie, często wręcz ugotuje się na drzewie czy krzewie, mówią plantatorzy z Lubelszczyzny.
7: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
6: Mało jest porzeczek, borówki, wiśni, czereśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były zbiory truskawki.
5: Zbiorom na pewno nie pomoże zapowiadany już na jutro powrót 40-stopniowych upałów. Ta fala ma się rozlać po całym kraju.
4: W Rosji pożary ważnych strategicznie obiektów po ataku dronów. Płonie centrum logistyczne w obwodzie włodzimierskim w środkowej europejskiej części kraju oraz budynki uniwersytetu w Białgorodzie przy granicy z północno-wschodnią Ukrainą. To na tej uczelni technicznej opracowywano i testowano bezzałogowce.
5: Magazyny Wildberries natomiast są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Ten obiekt odgrywa kluczową rolę w podziale towarów między regionem moskiewskim a innymi częściami europejskiej Rosji. Jest największą platformą handlu internetowego w kraju, obsługuje miliony zamówień dziennie.
4: To informacja ważna dla milionów Polaków, użytkowników aplikacji mObywatel. Do środy trzeba zalogować się do niej, by zapisane tu dokumenty, jak choćby mDowód czy legitymacja studencka, nadal były ważne.
5: To coroczna procedura pozwala bezpiecznie korzystać z cyfrowych dokumentów. Co konkretnie trzeba zrobić? O tym reporter Radia Z, Krzysztof Grzędzielski.
8: Samo logowanie wystarczy, aby certyfikaty większości dokumentów odnowiły się automatycznie. Jeśli tego nie zrobimy, po 5 sierpnia wygasną. Ich przywrócenie będzie wymagało dodatkowych działań, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Będzie to nieco trudniejsze i nieco dłuższe, bo trzeba wykonać kolejne kroki i etapy tego potwierdzenia, a tak wystarczy kliknąć w aplikację.
8: O aktualizacji certyfikatów dokumentów muszą pamiętać także rodzice dzieci, które korzystają z mObywatela Junior. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
5: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków.
4: Po siatkarzach i pływaku z rekordem na Bałtyku czas kolarzy. Za pół godziny ruszą w trasę.
5: Startuje 83. edycja największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju, czyli Tour de Pologne. Dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski
10: jestem
5: z nami. Co nowego w tym roku Czesław Lang przygotował dla zawodników i kibiców?
10: O, przed nami wyścig z północy na południe Polski. Wszystko zacznie się w porcie w Gdyni. Tour de Pologne wraca do Trójmiasta po 22 latach przerwy. Rywalizacja zacznie się od mocnego uderzenia, bo od najdłuższego etapu przed kolarzami aż 234 kilometry pagórkowatymi drogami Pomorza i Kaszub. Meta etapu w Koszalinie, który na Tour de Pologne czekał jeszcze dłużej niż Gdynia, bo aż 24 lata. Meta całego wyścigu, drugi rok z rzędu w Wieliczce. Kolarze w tym roku zmierzą się też z falą upałów. W ruch pójdą pewnie kostki lodu i więcej niż zwykle bidonów z wodą. W skrajnych przypadkach organizatorzy mogą zastanowić się nad skróceniem trasy.
5: Łącznie kolarze przejadą 1100 kilometrów.
4: Imponujące liczby także w wiadomościach ekonomicznych. Iwona Kutyna z nami.
0: Dzień dobry, zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

głowy, zdrowy schemat przywiązania. Tylko czasem, tylko trochę, czasem tylko trochę, czasem trochę tylko sam się zastanawiasz.

0: Jest 10. 7 dzieci trafiło do szpitali. To bilans weekendowego załamania pogody na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Za chwilę więcej na ten temat. Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce, mówi minister energii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 7 dzieci trafiło do szpitala, 20 kolejnych wymagało doraźnej pomocy medycznej. To bilans załamania pogody na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, do którego doszło w miniony weekend. Ratownicy GoPro pomagali uczestnikom dwóch obozów harcerskich w Podlesicach i Kostkowicach. Ponadto 120 uczestników ewakuowano w bezpieczne miejsca. W obu przypadkach zdarzenia miały charakter masowy. W Kostkowicach pomocy wymagało 11 osób, 5 z nich trafiło do szpitala, mieli objawy udaru cieplnego, odwodnienia oraz paniki. Trafili pod opiekę ratowników medycznych, a jedna z harcerek karetką GoPro została przewieziona do szpitala w Zawierciu. Kilka godzin później 120 osób ewakuowano z obozu w Podlesicach. Obozowicze zostali przetransportowani do szkoły w pobliskich Kroczycach. Tam pomocy medycznej udzielono 10 z nich. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak mówi Michał Mendale z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
2: Obecnie w Podlesiu, w rejonie stacji PKP, znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag potrwa do 14 sierpnia. Mały staw i cieki wodne na terenie zabytkowego parku w Świerklańcu zostaną wyczyszczone pracami. Zostaną objęte ciek północny i południowy, czyli rów świerklaniecki oraz mały staw. Zostaną one przywrócone do stanu pierwotnego. Fosa i łącznik ze stawem zostaną wykoszone. Ponadto zamontowane zostaną tak zwane łapacze zanieczyszczeń. Celem tych działań jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego parku. Prace wartości niemal 2 400 000 zł zakończą się w czerwcu przyszłego roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce. Tak mówi minister energii Miłosz Motyka. Minister zapewnia jednak, że system wytrzyma upały, które mają ponownie dotrzeć do Polski w najbliższych dniach.
3: Nasz system jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc, ponad 30 gigawatów mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury, zaledwie pół roku. I to jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci, źródeł wytwórczych, ale Polska jest na to przygotowana, nie ma też problemu, jeżeli chodzi o chłodzenie.
0: Miłosz Motyka powiedział, że Polska ma na razie wystarczający dostęp do wody do chłodzenia elektrowni. Dziś w regionie zachmurzenie małe, bez opadów, temperatura do 34 stopni.
4: Dzień arbuza idealnie wpisuje się w dzisiejszą pogodę. Ponoć nic tak nie gasi pragnienia. Znaczy jest jeszcze jedno, ale o tej porze nie możemy powiedzieć co.
5: Ja się domyślam.
4: Jak arbuz, nic tak jak arbuz nie gasi pragnienia, bo jeden arbuz zawiera bardzo dużo w sobie wody i gasi pragnienie.
5: I ma mało kalorii do tego.

0: Wojciech Skowroński, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, uważajmy na klimatyzację, bo ona może być zdradliwa. Dlatego, że wchodzimy do zimnego pomieszczenia, odpoczywamy od upału, nastawiamy na 19 stopni, a później wychodzimy i tam ponad 30, więc ta różnica temperatury sprawia, że możemy się bardzo szybko przeziębić. Uważajmy na klimatyzację w samochodzie, w biurach, w ogóle w tych pomieszczeniach, do których wchodzimy i możemy ją regulować. To regulujmy tak, żeby ta różnica temperatury jednak nie była drastycznie duża, bo wtedy grozi to przeziębieniem, no i ogólnym złym samopoczuciem. Proszę państwa, dziś zachmurzenie mamy przeważnie małe, umiarkowane, bez deszczu, bez jakichkolwiek opadów i bardzo ciepło, do 34 stopni. Tak prognozuje się, że od 31 miejscami do 34 to wartość maksymalna, wiatr słaby. Noc z poniedziałku na wtorek tropikalna, z temperaturą od 18 do 21 stopni. No rzadko się tak zdarza, żeby w nocy było tak ciepło, prawda?
0: Rzadko. Znaczy u nas.
1: Bo u nas.
0: Są takie miejsca nawet w Europie, gdzie...
1: Nawet sobie tak myślę, że szkoda, że my wtedy śpimy.
0: Tak, no.
1: Bo taką noc można by odpowiednio wykorzystać przy takiej temperaturze.
0: A ta noc Perseid, bo to jakoś niebawem to też będzie tropikalna, nie wiemy jeszcze.
1: Tego jeszcze nie wiemy, ale też będzie ciepło na pewno. W nocy wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Wtorek, proszę państwa, 37 stopni. Jutro nastawmy się na taką temperaturę. Prognozuje się tak od 34 do 37, ale będą takie miejsca, gdzie tyle pokażą właśnie termometry. Będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego, więc stąd ta wysoka temperatura. I środa to będzie kolejny bardzo słoneczny dzień, do tego do 38 stopni, czyli jeszcze cieplej. Prognozuje się również, że tak do 40 możemy nawet dojść.
0: Cztery dyszki będą, no to już było tak w tym roku raz.
1: No, nie? Było raz i wydawało nam się, że to już koniec, a tu okazuje się, że mamy powtórkę z rozrywki. Mieć będziemy. Będziemy ocierać się o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Czyli będzie to powtórka, ale jednak te notowania są bardzo wysokie dla takiej wartości. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że troszkę zmian nastąpi po 6-7 sierpnia. Wtedy, chciałem powiedzieć, ochłodzi się. Wtedy będzie 26-27 stopni, czyli już przyjemniej, o wiele przyjemniej. Nie będzie 37, a 27, prawda? Więc już zdecydowanie lepiej. Takie są prognozy, upalne prognozy, ciężkie prognozy na te nadchodzące godziny. No ale co zrobić?
0: Chciałem zauważyć, że w Teksasie teraz jest tam trzecia w nocy. Tak,
1: tak. No jakoś
0: liczę,
1: tak,
0: że chyba. W tą stronę? Chyba w tą stronę. Tak, w tą stronę. No, to tam jest teraz 28 stopni, czyli też tropiki, i będzie dzisiaj 37, tak jak u nas. Czyli taki Teksas nam się tutaj troszeczkę.
1: Tak, tylko oni mają skorpiony i węże, my na szczęście ich nie mamy, ale kto wie.
0: No, jeszcze tak troszkę popali, też będziemy rednekami.
1: Także... dokładnie.
0: Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się państwu, do usłyszenia. Miłego dnia.
0: Po 14 usłyszymy się ponownie.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kolizje, na które teraz trzeba uważać, w Bielsku Białej na Piłsudskiego i w Zawierciu na Kasprowicza. Mocno zakorkowany przejazd drogą 945 między Świnną a miejscowością Pewel Mała. W spolej kolejce samochodów ustawiają się także kierowcy na zjeździe z drogi ekspresowej S1 do centrum Żywca. Tłok też na wjeździe do tego miasta starą drogą z Bielska, a w mieście ciasno na drogach dojazdowych do ronda przy hipermarkecie. Zwalnia także przejazd przez Kozy drogą krajową 52 na jedynce między Tychami a Bielskiem, ciaśniej w Pszczynie, tłoczniej także na drodze 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 nogę z gazu zdejmują w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Dłuższa kolejka samochodów jest tam na pasach do Czeladzi. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
3: To poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. W studiu Radia Z już Iwona Kutyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czas na najnowsze wiadomości, dajmy głośniej.
5: Ekstremalne upały wracają wszędzie, grubo powyżej 30 stopni. Rosja w ogniu, płonął kolejne magazyny Wildberries w Wołodymyrsku i Samarze. Darmowe przejazdy PKP Intercity dla mieszkańców górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
3: 11.
5: Upały wracają, ma być ekstremalnie gorąco w ciągu najbliższych dni, na termometrach nawet 38 stopni. A więcej o tym, co nas czeka i jak się chronić, reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: To będzie spore wyzwanie dla osób niezbyt dobrze znoszących tak wysoką temperaturę. Poniedziałek to dopiero wstęp do ekstremalnego upału, mówił mi synoptyk GMGW Michał Ogrodnik.
6: Upalne wartości temperatury ponownie wystąpią w południowej oraz centralnej Polsce.
4: W połowie tygodnia w południowo-wschodniej Polsce termometry pokażą nawet 38 stopni. Niestety przed nami też tak zwane tropikalne noce, w czasie których temperatura przekracza 20 stopni. W takich warunkach ciężko odpoczynek i regenerację. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Pod koniec tygodnia pogoda zrobi się też dynamiczna. Możliwe są gwałtowne burze. A z powodu upałów i suszy na Węgrzech pierwszy raz od chwili uruchomienia całkowicie wyłączona zostanie jedyna tamtejsza elektrownia jądrowa. Premier Madziar ocenił, że to nieuniknione w obliczu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju, potrzebnej do chłodzenia reaktorów. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Czy Węgrów czekają ograniczenia w dostawach prądu?
7: Na razie dotyczą one przemysłu i są dobrowolne, ale wiele firm już podjęło decyzję o ograniczeniu odbioru prądu. Premier zapewnił w swoim wystąpieniu, że gospodarstwa domowe są na końcu listy cięć. Ale ostrzegł. Rodacy, przed nami 5 najbardziej krytycznych dni. Elektrownia zostanie całkowicie wyłączona, a przed nami upały z temperaturą około 40 stopni. Peter Madziar zapewnił, że elektrownia będzie bezpieczna, a obecni tam specjaliści mają zagwarantować dostawy wody chłodzącej wymaganej nawet przy wyłączonych blokach. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Poziom wody w Dunaju jest o 40 cm niższy od dotychczasowego rekordu z 2018 roku. Samoloty gaśnicze w akcji walczą z potężnymi pożarami w Grecji. Wspierać będą 9 helikopterów i 450 strażaków. Do tej pory wykorzystanie samolotów było niemożliwe ze względu na bardzo silny wiatr i porywy dochodzące do 80 km na godzinę. Strażacy walczą m.in. w miejscowościach Kryopigadi i Kandyla, które położone są w odległości kilkudziesięciu kilometrów na zachód od Aten. Po nocnych atakach ukraińskich dronów płoną kolejne rosyjskie magazyny Wildberries w Wołodymyrsku i Samarze. Wybuchy słychać było także w leżącym niedaleko ukraińskiej granicy Białgorodzie i na okupowanym Krymie. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gosłowski. To był zaplanowany atak?
8: Tak, po trwających wiele miesięcy atakach na rosyjskie rafinerie i zakłady paliwowe, teraz Ukraina celowo i co istotne skutecznie ostrzeliwuje zakłady Wildberries, centra logistyczne i magazyny. Według ukraińskich władz spółka pomaga dostarczać żołnierzom sprzęt wojskowy potrzebny na ukraińskim froncie. W ciągu ostatnich dni zniszczonych zostało kilkanaście takich magazynów. Zmasowany atak ukraińskich dronów skierowany został także na okupowany Krym. Przez całą noc zamknięty był rosyjski most na Półwysep. Według niepotwierdzonych informacji część infrastruktury technicznej przeprawy została poważnie uszkodzona.
5: W nocnym ataku ukraińska armia miała użyć kilkuset dronów kamikadze. Za darmo i wygodniej mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zyskali kolejne ułatwienia w podróżowaniu. Mogą teraz korzystać za darmo z przejazdów pociągami PKP Intercity na terenie metropolii. Wystarczy mieć miesięczny metrobilet. To jednak nie wszystko, jak mówi Witold Trulka z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tej współpracy skorzystają pasażerowie z całej Polski.
9: Każdy pasażer z biletem jednorazowym PKP Intercity jedzie komunikacją miejską Transport GZN bezpłatnie. Z tego prawa można skorzystać przez 2 godziny przed odjazdem pociągu lub przez 2 godziny po przyjeździe do stacji w metropolii.
5: Wspólna oferta już działa, chodzi o ułatwienie podróżowania, ale także zachęcenie mieszkańców i przyjezdnych, by częściej korzystali z transportu publicznego.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym

0: Jest godzina 12. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przejął śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Nadleśnictwo w Świerczańcu apeluje o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. Częstochowski samorząd ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej poprowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotychczas było ono prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Z kolei Śląski Wydział Prokuratury Krajowej bada sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka, który założył giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę Zonda Krypto. Jak mówi Michał Binkiewicz z Prokuratury Regionalnej, to pozwoli lepiej wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z tymi sprawami.
2: W sprawach zachodzi łączność podmiotowa oraz przedmiotowa. Badane są bowiem okoliczności związane z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto, które mogą mieć znaczenie dla poczynienia ustaleń dotyczących zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Pokrzywdzeni w sprawie Zonda Krypto powinni od dziś kierować samą korespondencję do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Niedawno też przedłużono śledztwo do 17 stycznia. Nadleśnictwo w Świerklańcu apeluje o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. W szczególności dotyczy to rejonu zalewu Nakło-Chechło, mówi rzeczniczka nadleśnictwa Justyna Grzeszczyk.
3: Apelujemy o zdrowy rozsądek i niewchodzenie na tereny leśne dotknięte klęską, o zachowanie szczególnej ostrożności i o nieprzemieszczanie się pod złamanymi i uszkodzonymi drzewami. Mogą one stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i do zdrowia.
0: Leśnicy nie wykluczają wprowadzenia zakazu wstępu do lasu, który ucierpiał w wyniku nawałnicy.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wakacje już na półmetku, a włodarze beskidzkich miejscowości turystycznych wstępnie podsumowują lipiec. Nie można narzekać, ale jeszcze wiele przed nami, mówi Radio Katowice burmistrz Ustronia Paweł Sztefek.
4: Połowa sezonu letniego za nami. Zapraszaliśmy mieszkańców na 70-metrowy stół z okazji 70-lecia nadania praw miejskich, potem Dni Miasta, Centralny Klub Pacjenta, to wszystko się działo. No i to, z czego też Ustroń słynie, zielone plaże nad Wisłą, bardzo oblegane, trasy rowerowe wzdłuż rzeki Wisły również. 20, 22, 20...

0: Częstochowski samorząd ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Dokumenty można składać do 15 września. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić najpóźniej do końca listopada. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kancelarii magistratu lub przesłać pocztą. To drugie podejście do wyboru dyrektora Częstochowskiej Galerii Sztuki. Pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty. Pełniącą obowiązki szefa jest Robert Jasiak, będący do tego czasu, czyli do 29 maja, naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu Częstochowskiego Magistratu. Burze możliwe dziś po południu, ale w powiecie żywieckim, a tak zachmurzenie raczej małe. Temperatura do 34 stopni.
1: Zbliża się godzina 12, to poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
2: Za chwilę przesłuchanie i zapewne zarzut o 18-latek zaatakował kobietę. Kardynał Dziwisz przed sądem zeznawał w procesie ofiary księdza pedofila. Ariana Grande znika ze sceny. Dlaczego? O tym w Wiadomościach Kulturalnych.
1: Dwunasta.
2: 18-letni nożownik z Wrocławia jest właśnie doprowadzany do prokuratury. W sobotę młody Ukrainiec zaatakował na jednym z osiedli kobietę. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. A więcej o tej sprawie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Stan kobiety się stabilizuje, przekazała mi wrocławska policja. 30-latka została ugodzona kilka razy nożem. 18-latek rzucił się na nią na klatce schodowej. Prokuratura przesłuchała już świadków tego zdarzenia. Czyn nastolatka został zakwalifikowany przez śledczych jako usiłowanie zabójstwa. I taki zarzut jeszcze dzisiaj może usłyszeć mężczyzna. Za to przestępstwo grozi 25 lat więzienia. Wciąż nieznany jest motyw ataku. Służby nie zdradzają, czy Polka znała się z nastolatkiem wcześniej. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Do sprawy odniósł się konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu. Podkreślił, że mężczyzna powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Kardynał Stanisław Dziwisz przed sądem przez ponad godzinę zeznawał w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik jako 12-letni ministrant był wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Według niego były metropolita wiedział o przestępstwach duchownego i nie podjął wystarczających działań. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Co mówił kardynał Dziwisz, jak odpowiadał na te zarzuty?
4: Kardynał zapewniał, że nie miał żadnych osobistych ani przyjacielskich kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
5: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
4: Z kolei poszkodowany Janusz Szymik twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
6: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza do Watykanu.
4: Były metropolita zeznawał ponad godzinę. Sędzia pozwoliła mu siedzieć z uwagi na wiek. Ma 87 lat. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Janusz Szymik wygrał już jeden proces wytoczony diecezji bielsko-żywieckiej za tuszowanie sprawy księdza Jana W. Sąd przyznał mu 400 tysięcy odszkodowania. Pędził hulajnogą elektryczną 80 km na godzinę. Mężczyznę zatrzymała drogówka w Żgowie w Łódzkiem, bo ograniczenie było do 50. Mówi Radiu Z komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: 24-letni kierujący hulajnogą został zatrzymany do kontroli drogowej. Był świadomy prędkości, z jaką się poruszał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
2: Modyfikacja hulajnogi elektrycznej i jazda jest nielegalna. Może za to grozić nawet 30 tysięcy złotych grzywny. Można też ponieść finansową odpowiedzialność za szkody spowodowane w czasie kolizji lub wypadku. Iran twierdzi, że nie prowadzi obecnie rozmów z USA. Rozpoczęcie negocjacji z Teheranem zapowiedział wczoraj Donald Trump. Ogłosił, że powstrzyma się od dalszych ataków pod warunkiem szybkiego osiągnięcia porozumienia, w szczególności w sprawie cieśniny Ormus. Iran tymczasem mówi, że dopóki Stany Zjednoczone będą dopuszczać się naruszeń, nie będzie żadnej znaczącej zmiany w cieśninie. O tymczasowej trasie dla statków przez Ormus Iran dyskutuje z Omanem. Pierwszy cel na ten sezon osiągnięty. Nasi siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale pokonali Amerykanów 3-2 i na tym nie kończą. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co jeszcze przed naszymi siatkarzami w tym roku?
8: Najważniejsza impreza sezonu, czyli Mistrzostwa Europy. Fazę grupową Polacy rozegrają w Sofii. Zaczną 10 września od pojedynku z Portugalią. Mecze decydujące o medalach w ostatni weekend września w Mediolanie. A przed Mistrzostwami Europy siatkarze zagrają w Krakowie. Od 28 sierpnia powalczą w Memorial Wagnera. Zanim jednak wrócą do gry, czeka ich zasłużony odpoczynek.
9: Na chwilę znaleźć jakiś cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach ze swoimi ulubionymi ludźmi i nie myśleć o siatkówce, bo dużo tej siatkówki było ostatnio.
8: Mówił libero Jakub Popiwczak.
2: Na Mistrzostwach Europy Polacy, tak jak w lidze,

0: narodów będą bronić złota. A w Radiu Z wiadomości kulturalnej Rafał Piech.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Dzień arbuza idealnie wpisuje się w dzisiejszą pogodę. Ponoć nic tak nie gasi pragnienia. Znaczy jest jeszcze jedno, ale o tej porze nie możemy powiedzieć co.
3: Ja się domyślam,
2: jak arbuz, nic tak jak arbuz nie gasi pragnienia, bo jeden arbuz zawiera bardzo dużo w sobie wody i gasi pragnienie.
3: I ma mało kalorii do tego, tak.
2: Wojciech Skowroński, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, uważajmy na klimatyzację, bo ona może być zdradliwa. Dlatego, że wchodzimy do zimnego pomieszczenia, odpoczywamy od upału, nastawiamy na 19 stopni, a później wychodzimy i tam ponad 30, więc ta różnica temperatury sprawia, że możemy się bardzo szybko przeziębić. Uważajmy na klimatyzację w samochodzie, w biurach, w ogóle w tych pomieszczeniach, do których wchodzimy i możemy ją regulować. To regulujmy tak, żeby ta różnica temperatury jednak nie była drastycznie duża, bo wtedy grozi to przeziębieniem, no i ogólnym złym samopoczuciem. Proszę państwa, dziś zachmurzenie mamy przeważnie małe, umiarkowane, bez deszczu, bez jakichkolwiek opadów i bardzo ciepło, do 34 stopni, tak prognozuje się, że od 31 miejscami do 34 to wartość maksymalna, wiatr słaby. Noc z poniedziałku na wtorek tropikalna z temperaturą od 18 do 21 stopni. No rzadko się tak zdarza, żeby w nocy było tak ciepło, prawda?
2: Rzadko. Znaczy u nas.
3: Bo u nas.
2: Są takie miejsca nawet w Europie, gdzie...
3: Nawet sobie tak myślę, że szkoda, że my wtedy śpimy.
2: Tak, no.
3: Bo taką noc można by odpowiednio wykorzystać przy takiej temperaturze.
2: A ta noc Perseid, bo to jakoś niebawem to też będzie tropikalna, nie wiemy jeszcze.
3: Tego jeszcze nie wiemy, ale też będzie ciepło na pewno. W nocy wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Wtorek, proszę państwa, 37 stopni. Jutro nastawmy się na taką temperaturę. Prognozuje się tak od 34 do 37, ale będą takie miejsca, gdzie tyle pokażą właśnie termometry. Będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego, więc stąd ta wysoka temperatura. I środa to będzie kolejny bardzo słoneczny dzień, do tego do 38 stopni, czyli jeszcze cieplej. Prognozuje się również, że tak do 40 możemy nawet dojść.
2: Cztery dyszki będą, no to już było tak w tym roku raz.
3: No, nie? Było raz i wydawało nam się, że to już koniec, a tu okazuje się, że mamy powtórkę z rozrywki. Mieć będziemy. Będziemy ocierać się o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Czyli będzie to powtórka, ale jednak te notowania są bardzo wysokie dla takiej wartości. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że troszkę zmian nastąpi po 6-7 sierpnia. Wtedy, chciałem powiedzieć, ochłodzi się. Wtedy będzie 26-27 stopni, czyli już przyjemniej, o wiele przyjemniej. Nie będzie 37, a 27, prawda? Więc już zdecydowanie lepiej. Takie są prognozy, upalne prognozy, ciężkie prognozy na te nadchodzące godziny. No ale co zrobić?
2: Chciałem zauważyć, że w Teksasie teraz jest tam trzecia w nocy. Tak,
3: tak. No jakoś
2: liczę,
3: tak,
2: że to w tą stronę? Chyba w tą stronę. Tak, w tą stronę. No, to tam jest teraz 28 stopni, czyli też tropiki, i będzie dzisiaj 37, tak jak u nas. Czyli taki Teksas nam się tutaj troszeczkę.
3: Tak, tylko oni mają skorpiony i węże, my na szczęście ich nie mamy, ale kto wie.
2: No, jeszcze tak troszkę popali, też będziemy rednekami.
3: Także... dokładnie.
2: Wojciech Skowroński.
3: Kłaniam się państwu, do usłyszenia, miłego dnia.
2: Po 14 usłyszymy się ponownie.
4: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam państwa. W regionie ruch umiarkowany w tej chwili. Kierowcy utrudnień nie sygnalizują, chociaż mamy ich kilka. Mamy w Gliwicach na skrzyżowaniu Okulickiego i Andersa wypadek. Tutaj zderzenie dwóch samochodów osobowych i jedna osoba jest poszkodowana. W Czańcu w powiecie bielskim także doszło do wypadku. To na ulicy Bukowskiej. Tutaj Toyota zderzyła się z Volkswagenem Transporterem. Natomiast kolizję mamy w Sosnowcu na ulicy Lwowskiej. Zderzył zdarzyły się dwa pojazdy. Dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Niewielkie spowolnienia w Katowicach na ulicy Granicznej w kilku miejscach. Wolniej także dojeżdżamy do świateł na Kościuszki i Wita Stwosza. Spowolnienie też na Kolejowej w kierunku Kościuszki, jak również na Armii Krajowej w Piotrowicach, także w stronę Kościuszki. Dzisiaj w Katowicach rozpoczynają się zgodnie z zapowiedziami prace drogowe na A4. To w związku z wymianą nawierzchni na drodze krajowej 86 na pasie zjazdowym w kierunku Wrocławia.

Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni? Przecież

Jesteście gotowi na prawdziwy rozpizdziel?

I fotografia, odwróćcie się. Tutaj bez zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Jest godzina 12. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przejął śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Nadleśnictwo w Świerczańcu apeluje o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. Częstochowski samorząd ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej poprowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotychczas było ono prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Z kolei Śląski Wydział Prokuratury Krajowej bada sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka, który założył giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę Zonda Krypto. Jak mówi Michał Binkiewicz z Prokuratury Regionalnej, to pozwoli lepiej wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z tymi sprawami.
2: W sprawach zachodzi łączność podmiotowa oraz przedmiotowa. Badane są bowiem okoliczności związane z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto, które mogą mieć znaczenie dla poczynienia ustaleń dotyczących zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Pokrzywdzeni w sprawie Zonda Krypto powinni od dziś kierować samą korespondencję do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Niedawno też przedłużono śledztwo do 17 stycznia. Nadleśnictwo w Świerklańcu apeluje o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. W szczególności dotyczy to rejonu zalewu na Kłochechło, mówi rzeczniczka nadleśnictwa Justyna Grzeszczyk.
3: Apelujemy o zdrowy rozsądek i niewchodzenie na tereny leśne dotknięte klęską, o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: okazji 70-lecia nadania praw miejskich, potem Dni Miasta, Centralny Klub Pacjenta, to wszystko się działo. No i to, z czego też Ustroń słynie, zielone plaże nad Wisłą, bardzo oblegane, trasy rowerowe wzdłuż rzeki Wisły również. 20, 22, 23 sierpnia organizacja powiatowo-gminnych dożynek w Ustroniu.
1: A w naszym programie popołudniowym spróbujemy podsumować pierwszy miesiąc wakacji także w innych beskidzkich kurortach. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś nieczynna. Obiekt czeka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa Parku Wodnego czynna jest od 6 rano. Częstochowski samorząd ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Dokumenty można składać do 15 września. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić najpóźniej do końca listopada. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kancelarii magistratu lub przesłać pocztą. To drugie podejście do wyboru dyrektora Częstochowskiej Galerii Sztuki. Pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty. Pełniącym obowiązki szefa jest Robert Jasiak, będący do tego czasu, czyli do 29 maja, naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu Częstochowskiego Magistratu. Burze możliwe dziś po południu, ale w powiecie żywieckim, a tak zachmurzenie raczej małe, temperatura do 34 stopni.
2: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam Państwa w regionie. Ruch umiarkowany w tej chwili. Kierowcy utrudnień nie sygnalizują, chociaż mamy ich kilka. Mamy w Gliwicach na skrzyżowaniu Okulickiego i Andersa wypadek. Tutaj zderzenie dwóch samochodów osobowych i jedna osoba jest poszkodowana. W Czańcu w powiecie bielskim także doszło do wypadku. To na ulicy Bukowskiej. Tutaj Toyota zderzyła się z Volkswagenem Transporterem. Natomiast kolizję mamy w Sosnowcu na ulicy Lwowskiej. Zdarzyły się dwa pojazdy. Dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Niewielkie spowolnienia w Katowicach na ulicy Granicznej w kilku miejscach. Wolniej także dojeżdżamy do świateł na Kościuszki i Wita Stwosza. Spowolnienie też na Kolejowej w kierunku Kościuszki, jak również na Armii Krajowej w Piotrowicach, także w stronę Kościuszki. Dzisiaj w Katowicach rozpoczynają się zgodnie z zapowiedziami prace drogowe na A4. To w związku z wymianą nawierzchni na drodze krajowej 86 na pasie zjazdowym w kierunku Wrocławia.
3: Słuchacie Radia Z. Mamy poniedziałek, 3 dzień sierpnia. Zbliża się godzina 13. Czas na wiadomości. Iwona Kutyna, dajmy głośniej i posłuchajmy.
4: Rząd o wsparciu dla kierowców taniej być może jeszcze w sierpniu. Ma być łatwiej i szybciej. Lotnisko w Katowicach będzie mieć nowe skanery. Z Gdyni do Koszalina jedzie Tour de Pologne. Są utrudnienia. Nowy pakiet CPN obniżający cenę paliwa w okrojonej formie. Resort Energii prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów. Pakiet ma wejść w życie w okolicach 15 sierpnia. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński po rozmowie z ministrem energii Miłoszem Motyką. Jak nowy pakiet może wyglądać? Dzień dobry.
5: To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. VAT na paliwo w dół, akcyza już nie. Dlatego prawdopodobnie nowy pakiet będzie obowiązywał przez ostatnie dwa tygodnie wakacji, kiedy zdaniem rządu jest największy właśnie wakacyjny ruch na drogach.
6: Jeżeli chodzi o kwestię VAT-u, no to tutaj nie ma żadnej wielkiej wątpliwości. Do tego nie potrzeba ustawy. W pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT-u.
5: No dobrze, to w praktyce paliwo będzie tańsze około złotówki na litrze, raczej nie więcej. Rząd twierdzi, że nie może pozwolić sobie na wiosenne rozwiązanie z obniżką paliwa, bo budżet nie jest z gumy, a prezydent skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
4: Resort Energii liczy także, że Orlen przedłuży weekendowe promocje. Francuskim strażakom udało się opanować pożar, który wczoraj po południu wybuchł w pobliżu turystycznego średniowiecznego cudu miasta Carcassonne. Ogień wybuchł po pożarze samochodu na autostradzie A61 i szybko wymknął się spod kontroli. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zebrał informacje w tej sprawie. Czy płomienie już ugaszono?
7: Trwa dogaszanie pogorzeliska. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji i skierowaniu do akcji naprawdę sporych sił udało się w nocy powstrzymać pochód ognia. Jeszcze wczoraj wysłano do akcji 6 dużych samolotów gaśniczych i 2 śmigłowce oraz kilkuset strażaków. Francuzi w tym przypadku odrobili lekcję, którą dały im pożary w Gironde pod koniec lipca, gdzie spłonęło 42 tysiące hektarów sosnowych lasów.

0: Ostatnie decyzje o ewakuacji odwołane zostaną dziś o 14. Do domów nie mogą jeszcze wrócić mieszkańcy dwóch rejonów miasteczka Le Porche, gdzie zniszczenia są największe i gdzie znaleziono po pożarach składy amunicji z II wojny światowej. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Według strażaków pożar w Żyrondzie tlił się będzie do zimowej pory deszczowej. Krytyka Hiszpanii w związku z kryzysem w Ceucie absolutnie sobie nie poradziła, mówi w Radiu Z Krzysztof Hetman. To po nagłym napływie 60 tysięcy nielegalnych imigrantów. Dziś sytuacja wraca do normy, bo większość z nich wróciła do Maroka. To, co się wydarzyło, jest też wynikiem stosunków dwustronnych, ale nie zwalnia Madrytu z pilnowania zewnętrznej unijnej granicy, uważa europoseł PSL-u.
2: Powinna także mieć na uwadze to, że prowadzenie jej polityki hiszpańskiej zagranicznej wpływa na całą Unię. Europejską.
1: Dziś nad sprawą pochylą się unijni ambasadorowie, jutro ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 skanery, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian. Lotnisko co roku notuje nowy rekord pasażerów, dlatego musimy przygotować się na zwiększony ruch, mówi rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk.
3: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
1: Nowe skanery mają pojawić się najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Kierowcy, jeśli jesteście na Pomorzu, ta informacja jest dla Was. Z Gdyni wystartował pierwszy etap wyścigu Tour de Pologne. Kolarze jadą do Koszalina, czasowo wstrzymywany jest ruch. Musicie się liczyć z utrudnieniami. W Koszalinie zamknięcie trasy przejazdu już o 14. Całe Równomieście przywrócone zostanie do północy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzień arbuza idealnie wpisuje się w dzisiejszą pogodę. Ponoć nic tak nie gasi pragnienia. Znaczy jest jeszcze jedno, ale o tej porze nie możemy powiedzieć co.
6: Ja się domyślam.
5: Nic tak jak arbuz nie gasi pragnienia, bo jeden arbuz zawiera bardzo dużo w sobie wody i gasi pragnienie.
6: I ma mało kalorii do tego, tak.
5: Wojciech Skowroński, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, uważajmy na klimatyzację, bo ona może być zdradliwa. Dlatego, że wchodzimy do zimnego pomieszczenia, odpoczywamy od upału, nastawiamy na 19 stopni, a później wychodzimy i tam ponad 30, więc ta różnica temperatury sprawia, że możemy się bardzo szybko przeziębić. Uważajmy na klimatyzację w samochodzie, w biurach, w ogóle w tych pomieszczeniach, do których wchodzimy i możemy ją regulować. To regulujmy tak, żeby ta różnica temperatury jednak nie była drastycznie duża, bo wtedy grozi to przeziębieniem, no i ogólnym złym samopoczuciem. Proszę Państwa, dziś zachmurzenie mamy przeważnie małe, umiarkowane, bez deszczu, bez jakichkolwiek opadów i bardzo ciepło, do 34 stopni, tak prognozuje się, że od 31 miejscami do 34 to wartość maksymalna, wiatr słaby. Noc z poniedziałku na wtorek tropikalna z temperaturą od 18 do 21 stopni. No rzadko się tak zdarza, żeby w nocy było tak ciepło, prawda?
5: Rzadko. Znaczy u nas.
6: Bo u nas.
5: Są takie miejsca nawet w Europie, gdzie...
6: Nawet sobie tak myślę, że szkoda, że my wtedy śpimy.
5: Tak, no.
6: Bo taką noc można by odpowiednio wykorzystać przy takiej temperaturze.
5: A ta noc Perseid, bo to jakoś niebawem to też będzie tropikalna, nie wiemy jeszcze.
6: Tego jeszcze nie wiemy, ale też będzie ciepło na pewno. W nocy wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Wtorek, proszę Państwa, 37 stopni. Jutro nastawmy się na taką temperaturę. Prognozuje się tak od 34 do 37, ale będą takie miejsca, gdzie tyle pokażą właśnie termometry. Będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego, więc stąd ta wysoka temperatura. I środa to będzie kolejny bardzo słoneczny dzień, do tego do 38 stopni, czyli jeszcze cieplej. Prognozuje się również, że tak do 40 możemy nawet dojść.
5: Cztery dyszki będą, no to już było tak w tym roku raz.
6: No, było raz i wydawało nam się, że to już koniec, a tu okazuje się, że mamy powtórkę z rozrywki. Mieć będziemy. Będziemy ocierać się o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Czyli będzie to powtórka, ale jednak te notowania są bardzo wysokie dla takiej wartości. Wiatry słabe ze zmiennych kierunków. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że troszkę zmian nastąpi po 6-7 sierpnia, wtedy chciałem powiedzieć, ochłodzi się, wtedy będzie 26-27 stopni, czyli już przyjemniej, o wiele przyjemniej, nie będzie 37, a 27, prawda? Więc już zdecydowanie lepiej. Takie są prognozy, upalne prognozy, ciężkie prognozy na te nadchodzące godziny, no ale co zrobić?
5: Chciałem zauważyć, że w Teksasie teraz jest tam trzecia w nocy, tak? Tak.
6: No ja jakoś liczę, tak
5: że
6: chyba.
5: To w tą stronę? Chyba w tą stronę. Tak, w tą stronę. No, to tam jest teraz 28 stopni, czyli też tropiki. I będzie dzisiaj 37, tak jak u nas. Czyli taki Teksas nam się tutaj troszeczkę.
6: Tak, tylko oni mają skorpiony i węże, my na szczęście ich nie mamy, ale kto wie.
5: No, jeszcze tak troszkę popali, też będziemy rednekami. Także... No,
6: dokładnie.
5: Wojciech Skowroński.
6: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia, miłego dnia.
5: Po 14 usłyszymy się ponownie.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa. Do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest.

Pociągi towarowe wysypują czarny gruz na chałupy w mojej głowie. Czasami mi się ściągną pociągi

0: czasami.
1: Jest 14. Katowicki sąd wyłączył jawność rozprawy na czas przesłuchania Roberta Janczewskiego. Domaga się on zadośćuczynienia za niesłuszne kilkuletnie aresztowanie. Będzie dodatkowe wsparcie dla polskiego sektora kosmicznego. Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych może powstać na terenie kopalni Wujek w Katowicach. Ministerstwo Energii rozmawia z resortem finansów nad przywróceniem programu Ceny Paliw Niżej.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Katowicki Sąd Okręgowy wyłączył jawność rozprawy na czas przesłuchania Roberta Janczewskiego. Domaga się on ponad 22 milionów złotych zadośćuczynienia za niesłuszne kilkuletnie aresztowanie. Mężczyzna został uniewinniony od zarzutu zabójstwa studentki Katarzyny Z. w procesie określanym jako sprawa skóry. Nazwę wzięła od kryptonimu przyjętego przez śledczych. Fragmenty ciała ofiary pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. W 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że Robert Janczewski zabił młodą kobietę i zbezcześcił jej zwłoki, a następnie wyrzucił jej szczątki do rzeki. Skazał go za to na dożywocie. Sąd apelacyjny w Krakowie w październiku 2024 roku uniewinnił mężczyznę, zastrzegając, że nie ma przekonania ani o winie, ani o niewinności mężczyzny. Sprawa o niesłuszne aresztowanie została przekazana do Katowic, bo wyrok uniewinniający wydał Sąd Apelacyjny w Krakowie, a stroną postępowania jest Skarb Państwa, reprezentowany przez prezesa tego sądu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Nadchodzi dodatkowe wsparcie dla polskiego sektora kosmicznego. Na terenie kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Mamy bardzo precyzyjne plany, które będą wymagały dalszego rozwoju, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Planujemy uruchomienie wartego 500 mln zł funduszu, który będzie inwestował w polskie spółki z przemysłu kosmicznego. Dzisiaj mogę ogłosić, że Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi innowacyjny program finansowania rozwoju infrastruktury w polskich samorządach. Po raz pierwszy będziemy udzielać finansowania na okres 50 lat, dzięki któremu polskie samorządy będą mogły rozwijać programy chociażby w przemyśle kosmicznym.
1: Ostateczna data powstania Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych nie jest jeszcze znana. Czujność mieszkańców sprawiła, że troje dzieci w Gliwicach otrzymało pomoc. Świadkowie zaalarmowali policjantów o trzylatku, który był sam niedaleko ruchliwej drogi. Do czasu przyjazdu policji sąsiedzi zadbali o bezpieczeństwo malucha. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji,

0: z resortem finansów nad przywróceniem programu Ceny paliw niżej. Rozważane jest wprowadzenie go na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tymczasem ceny paliw na stacjach są na najwyższych poziomach w tym roku. Za olej napędowy kierowcy płacą powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Stąd pytania do rządzących, czy mechanizm obniżający ceny paliw nie powinien zacząć obowiązywać wcześniej. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że rząd chciał kontynuować program CPN, ale prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o przekazaniu do budżetu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował pieniądze, które są nadmiarowymi zyskami z paliw i tym samym odebrał szansę, że w Polsce na stacjach benzynowych będzie tańsze paliwo. Pamiętajmy o tym, bo to nie jest tak, że nie bierze się za coś w Polsce odpowiedzialność.
0: Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że rząd nie potrafi rozwiązywać problemów Polaków, dlatego próbuje obarczyć odpowiedzialnością prezydenta.
2: Rząd jest niestety nieudolny. Dostrzega to 50% Polaków, bo w sondażu nawet CBOS-u 50% osób w Polsce twierdzi, że ten rząd jest po prostu słaby, nie realizuje swoich zobowiązań. Teraz będą próbować każde swoje niepowodzenie zrzucać na prezydenta. Jest to słabe.
0: Mechanizm CBN, który obowiązywał do końca czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne cele paliw. Do końca dnia bardzo ciepło i słonecznie. Temperatura maksymalna do 34 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu.
3: Sprawdźmy zatem, jak podróżuje się w sierpniowe popołudnie. O tym Anna Iśkiewicz.
4: Witam Państwa. Mamy teraz korki na północy województwa na drodze 794 Lelów, Koniecpol. Zwalniamy na drodze 94 w Sosnowcu, gdzie powodem są roboty drogowe i przed wjazdem do Olkusza na tej samej drodze. W Katowicach ciasno na Dudy Gracza, na Granicznej. Zwalniamy także na Sokolskiej, ciasno na Dworcowej, Ligockiej i Kościuszki. Ciasno także na Bielskiej i na Pszczyńskiej, jadąc z Tychów przez Katowice w kierunku A4 czy w kierunku Sosnowca. Jeszcze przez 2 dni roboty drogowe na Wiślance pomiędzy Mikołowem a Pawłowicami. Tu na 37,5-kilometrowym odcinku przewidziano koszenie trawy. Spowoduje to zajęcie pobocza jezdni prawej prowadzącej do Skoczowa oraz jezdni lewej w kierunku Katowic. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Nadal mogą występować utrudnienia powypadkowe w Zabrzu na ulicy Sienkiewicza, w Sosnowcu na Lwowskiej, w Gliwicach na skrzyżowaniu Andersa i Okulickiego, a także w Czańcu na południu regionu na ulicy Bukowskiej. Zatem zachowajmy ostrożność.
3: Prawie 14:30. Za oceanem 37 stopni, drodzy Państwo. Już dzisiaj o tym wspominaliśmy, że w Katowicach jak w Teksasie, ale co nas czeka, co przed nami, o tym Wojciech Skowroński. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś obchodzimy Dzień Arbuza i tak sobie myślę, że warto przy tej okazji poświętować i zafundować sobie taką magiczną kulę pokrojoną na ćwiartki, dlatego że arbuz to praktycznie sama woda, mało kalorii i trochę witamin. A co dziś? No z pewnością taki zmrożony arbuz na takie gorące popołudnie się przyda. Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez opadów. Jeśli spojrzymy na termometry, to dzisiaj powyżej 30 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu. Noc tropikalna, od 18 do 21 stopni, pogodnie, jedynie z małym zachmurzeniem i tym samym bez opadów, wiatr słaby z południowego wschodu i południa. Jutro we wtorek słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem bez opadów, napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego, upał stanie się jeszcze większy, miejscami ekstremalny, na termometrach do 37 stopni miejscami zobaczymy, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Środa to będzie kolejny bardzo słoneczny dzień, do tego wszędzie zapanuje ekstremalny upał, gdyż temperatura maksymalna wyniesie około 35-38 stopni. No, nam się wydawało, że po niedzieli, która była spokojna, jeśli chodzi o temperaturę, już ustaną te upały, a to nic bardziej mylnego. To oznacza, że będziemy ocierać się o historyczne rekordy temperatury dla sierpnia. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że po 6 sierpnia zrobi się troszkę chłodniej. Na termometrach zobaczymy 26-27 stopni. Czyli też będzie bardzo gorąco, ale już tak nietropikalnie. Kłaniam się Państwu, mimo wszystko życzę spokojnego popołudnia i wieczoru, no i z arbuzem w tle, albo czymś podobnie chłodzącym. Do usłyszenia.
3: Dzięki wielkie. Tak, no dzisiaj mamy Dzień Arbuza, więc myślę, że to bardzo dobra, chłodząca propozycja, ale nie tylko, bo w Radiu Katowice będziemy grać dla ochłody.

0: Na zegarach już prawie godzina 14. My przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje z kraju i świata ma dla nas Iwona Kutyna.
1: Nie wszystkie powiaty włączyły syreny kontrolę po upadku rakiety. Akcja kontroli prędkości w całej Europie w piątek, także w Polsce. Obowiązkowe oznaczenia sztucznej inteligencji, nowe unijne przepisy. Dziesięć na 17 powiatów w województwie lubelskim opóźniło bądź w ogóle nie włączyło syren alarmowych w związku z zagrożeniem z powietrza. To wnioski z badania procedur po upadku rakiety w powiecie biłgorajskim w zeszły czwartek. Wnioski przedstawił wojewoda lubelski. Reporter Radia Z Marcin Frydrich ich wysłuchał.
2: Tak jest.
1: Co zawiodło?
2: Według wojewody zawiedli ludzie, którzy mimo jasnych procedur i polecenia wydanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego szukali jeszcze potwierdzenia u swoich bezpośrednich przełożonych, a to trwało za długo lub się nie powiodło. Z chronologii zdarzeń przedstawionej przez wojewodę wynika, że nakaz uruchomienia syren wydano około 3:44. Nie wszystkie syreny w województwie uruchamia się zdalnie, zaalarmowano więc powiatowe centra kryzysowe za pomocą łączności radiowej, ale jak mówiłaś, polecenie wykonało tylko 7 z 17 powiatów. Syren nie uruchomiono m.in. w powiecie biłgorajskim, gdzie rakieta rzeczywiście spadła na pole. Stało się to minutę po tym, gdy nakazano włączyć syreny.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że na polu w Tarnawie Kolonii eksplodowała rosyjska rakieta z głowicą bojową kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. Nikomu nic się nie stało. Prokuratura przesłuchuje mężczyznę z Trzcianki, który miał maczetą zabić własnego ojca i ranić funkcjonariusza podczas interwencji domowej. Został postrzelany przez policjantów, trafił do szpitala. Są też nowe informacje w tej sprawie, znaje nasz reporter Adam Koźmierczak.
3: Jak wynika z najnowszych ustaleń prokuratury, 55-letni ojciec napastnika wybiegł zakrwawiony z mieszkania, a jego sąsiad, widząc to, wezwał pogotowie i policję. Mężczyzna był opatrywany przez ratowników, gdy nagle z mieszkania wybiegł jego 20-letni syn. Ranił on jednego z funkcjonariuszy w rękę, po czym rzucił się znowu na ojca. Wtedy dwóch policjantów postrzeliło napastnika. Jego ojciec zmarł na miejscu, a ranni 20-latek i policjant trafili do szpitala. Prokuratura będzie wnioskowała o areszt dla młodego mężczyzny. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok 55-latka. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli w sprawie powództwa koncernu Pfizer. Chodzi o nieodebrane w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Intensywne kontrole prędkości na drogach całej Europy to w ramach akcji Roadpol, międzynarodowej organizacji zrzeszającej policje drogowe. Każdy z państw członkowskich samo decyduje, w którym konkretnie dniu takie kontrole będą prowadzone. Polska policja wybrała najbliższy piątek, mówi Radiu Z komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
4: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Nadmierna prędkość, no niestety od lat, jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
1: Na drogi wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze będą wykorzystywać m.in. wideorejestratory w radiowozach. Nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji obowiązują od wczoraj w Unii Europejskiej. Internauci muszą być informowani, jeśli komunikują się z AI, a nie człowiekiem. Dostawcy muszą też oznaczać obrazy, nagrania audio i wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję. A czy da się odróżnić AI od rzeczywistości? Warszawiaków spytał o to reporter Radia Z Piotr Gawroński.
5: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
6: Najpierw sobie się przepatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
7: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
8: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
9: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
10: Nie mam, tylko czysta intuicja.
1: Za naruszenie przepisów dostawcom grożą kary do 15 milionów euro lub 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Lucyna Płużyczka będzie z wami od 15. Zostawiam was w dobrych rękach.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna mi, słońce w tamtej parfie.

0: Posłuchajmy zatem informacji w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Katowicki Sąd Okręgowy wyłączył ujawność rozprawy na czas przesłuchania Roberta Janczewskiego. Domaga się on ponad 22 milionów złotych zadośćuczynienia za niesłuszne kilkuletnie aresztowanie. Został uniewinniony od zarzutu zabójstwa studentki Katarzyny Z. w procesie określanym jako sprawa skóry. Szpital Murcki dołączył do katowickiej karty mieszkańca. Jej dorośli posiadacze mogą od teraz korzystać z bezpłatnych konsultacji ortopedycznych w placówce. Ta decyzja ma zwiększyć dostępność do specjalistycznej opieki medycznej bez skierowania. Miasto poinformowało, że każdy pacjent będzie mógł skorzystać maksymalnie z dwóch wizyt w ramach tego programu. Do 17 sierpnia z powodu remontu nieczynne jest targowisko w Gliwicach przy ulicy Lipowej. Teren czeka modernizacja nawierzchni. Miejski Zarząd Usług Komunalnych przekonuje, że tego etapu prac nie da się połączyć z normalnym funkcjonowaniem targowiska. 150 studentów z całego świata rozpoczyna letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Drugie tyle jest zainteresowanych kursem przez internet. Zajęcia organizuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2: Mamy poniedziałek, 3 dzień sierpnia, na zegarach już prawie godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy.
3: Atak nożownika we Wrocławiu. MSWiA reaguje na zarzuty prawicy. Szczyt, audyt Szpitala Południowego w ratuszu. Pojutrze mamy poznać szczegóły. Kosmos zamiast węgla, kopalnie Wujek. Czeka historyczna przemiana.
2: 15.
3: Ukrainiec, który nożem zaatakował kobietę we Wrocławiu, jest przesłuchiwany przez prokuraturę. 30-letnia Polka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Po tej tragedii prawica po raz kolejny uderza w antyukraińską narrację. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek pisze: państwo musi mieć skuteczne narzędzia, żeby chronić swoich obywateli, a Tusk i Czarzasty milczą. Na jego wpis zareagowało MSWiA. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
4: Ukrainiec został zatrzymany po tym, jak zaatakował kobietę. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób. To rocznie o kilka tysięcy więcej niż za czasów rządu PiSu, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
4: Czarnek już wcześniej wypowiadał się antyukraińsko, twierdząc, że Unia Europejska nie powinna finansować zbrojeń Ukrainy. I z tych słów się nie wycofał.
3: Młody Ukrainiec może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi za to do 25 lat więzienia. Polski system energetyczny jest przygotowany na kolejną falę ekstremalnych upałów, zapewnia resort energii.

0: Zabezpieczenia związane z suszą hydrologiczną. Tu chodzi m.in. o budowę na rzekach spiętrzeń czy stopni wodnych. Także te tradycyjne elektrownie potrzebują wody. W przyszłości będzie je potrzebować elektrownia jądrowa.
1: Fala 40-stopniowych upałów ma potrwać w Polsce co najmniej do czwartku. Audyt Szpitala Południowego już na biurku prezydenta Warszawy. Zapoznam się z nim i prawdopodobnie w środę zaprezentuję wnioski, które z tego audytu płyną, a także rekomendacje, zapowiedział Rafał Trzaskowski. Kontrolę przeprowadzono po publikacjach portalu Zero na temat nadużyć w placówce na Ursynowie. Koordynujący tamtejszym SOR-em Dawid Kacprzyk w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Na SOR-ze poza kolejnością mieli być ponadto przyjmowani ludzie związani z Koalicją Obywatelską. Nieprawidłowości były również w prosektorium. Postępowanie w tej sprawie prowadzą m.in. prokuratura, NFZ i Naczelna Izba Lekarska, a także Państwowa Inspekcja Pracy. Unia Europejska reaguje na szturm nielegalnych migrantów na hiszpańską Ceutę w północnej Afryce. Dziś w sprawie kryzysu spotkają się unijni ambasadorowie, a jutro będzie specjalne posiedzenie Rady Unii. O spotkanie apelował rząd w Madrycie po tym, jak do hiszpańskiej eksklawy wdarło się kilkadziesiąt tysięcy nielegalnych migrantów z Maroko. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Hiszpańskie służby już opanowały sytuację?
2: Tak, większość nielegalnych migrantów już opuściła miasto, część jest jeszcze w granicach hiszpańskiej eksklawy, ale jak zapewniają służby, to kwestia dni, żeby kryzys przynajmniej w tej części został zażegnany. Co innego, kryzys zaufania do szczelności hiszpańskiej granicy przy terytoriach zamorskich. Unijne rozmowy mają dotyczyć po pierwsze podejścia Hiszpanii do bezpieczeństwa na przejściach granicznych, po drugie pomocy ze strony pozostałych członków Unii, by takie sytuacje, niezależnie od konsekwencji, więcej się nie powtórzyły.
1: W zeszłym tygodniu do Ceuty wdarło się około 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Jak słyszeliśmy, większość już wróciła do Maroka. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Ogłosił to dziś w Katowicach minister finansów Andrzej Domański. W realizacji tego planu ma pomóc Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz. Będzie to innowacyjne rozwiązanie oferujące finansowanie programu nawet na 50 lat, mówi Domański.
3: Finansowanie na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty. Finansowania, dzięki któremu polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty, chociażby w przemyśle kosmicznym.
1: Minister potwierdził wcześniejsze zapowiedzi. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 500 000 zł na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. Mamy nadal długi korek na Bielskiej i na Pszczyńskiej w Katowicach, czyli na drodze 86 prowadzącej z Tychów w kierunku Sosnowca przez Katowice. Tutaj powodem problemów są dwie kolizje. Do jednej z nich doszło na wysokości ulicy Górniczego Stanu w Giszowcu, o czym Państwu już mówiliśmy. Druga doszła nam na ulicy Bielskiej. Tutaj Honda zdarzyła się z samochodem ciężarowym. Są utrudnienia w ruchu. Mamy także kolizję w Bytomiu na ulicy Narutowicza, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. Mamy także problemy na autostradzie L4 między Katowicami a Mysłowicami i to w obydwu kierunkach. Korek bowiem na od Mysłowic, Brzęczkowic do granicy miast w kierunku Katowic, a odwrotnie na jezdni w kierunku Krakowa zwalniamy tuż za węzłem Murskowska w Katowicach. Jeszcze przez dwa dni roboty drogowe na Wiślance pomiędzy Mikołowem a Pawłowicami, tu na blisko 40-kilometrowym odcinku koszona jest trawa, w związku z czym zajęto pobocza jezdni zarówno prawej prowadzącej do Skoczyn,

0: Posłuchajmy zatem informacji w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Katowicki Sąd Okręgowy wyłączył jawność rozprawy na czas przesłuchania Roberta Janczewskiego. Domaga się on ponad 22 milionów złotych zadośćuczynienia za niesłuszne kilkuletnie aresztowanie. Został uniewinniony od zarzutu zabójstwa studentki Katarzyny Z w procesie określanym jako sprawa skóry. Szpital Murcki dołączył do katowickiej karty mieszkańca. Jej dorośli posiadacze mogą od teraz korzystać z bezpłatnych konsultacji ortopedycznych w placówce. Ta decyzja ma zwiększyć dostępność do specjalistycznej opieki medycznej bez skierowania. Miasto poinformowało, że każdy pacjent będzie mógł skorzystać maksymalnie z dwóch wizyt w ramach tego programu. Do 17 sierpnia z powodu remontu nieczynne jest targowisko z bezpłatnych konsultacji ortopedycznych w placu Gliwicach przy ulicy Lipowej. Teren czeka modernizacja nawierzchni. Miejski Zarząd Usług Komunalnych przekonuje, że tego etapu prac nie da się połączyć z normalnym funkcjonowaniem targowiska. 150 studentów z całego świata rozpoczyna letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Drugie tyle jest zainteresowanych kursem przez internet. Zajęcia organizuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2: Dochodzi 16, a to oznacza, że pora na najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Lucyna Pużyczka.
3: Są zarzuty dla podejrzanego o atak nożem we Wrocławiu, grozi mu dożywocie. Kryzys energetyczny na Węgrzech, tamtejszej elektrowni atomowej, grozi wyłączenie. Kaucja na kartę, szykują się zmiany w zwrocie butelek.
2: 16.
3: Obywatel Ukrainy podejrzany o zranienie nożem kobiety usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do ataku doszło w sobotę na klatce schodowej na osiedlu Muchobór we Wrocławiu. Dziś 30-letnia Polka wyszła ze szpitala. Podczas przesłuchania 18-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Według prokuratury ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Nie wiadomo jeszcze, czy śledczy będą wnioskować o areszt dla podejrzanego. Grozi mu dożywocie. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Z. Węgierski premier apeluje do firm: oszczędzajcie prąd. Praca jedynej tamtejszej elektrowni atomowej jest zagrożona. Działa już tylko jedna z 8 turbin produkujących prąd. Siłownia jest w krytycznej sytuacji z powodu ekstremalnie niskiego poziomu wody w Dunaju, która jest niezbędna do chłodzenia reaktorów. Premier Madziar spotkał się dziś z liderami frakcji parlamentarnych, żeby poinformować ich o sytuacji. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Czy elektrowni nadal grozi całkowite wyłączenie?
4: Tak, to wciąż realny scenariusz. Dziś premier nie wiedział, czy praca tej ostatniej turbiny będzie możliwa jeszcze jutro. Zapewnił jednak, że system energetyczny kraju jest stabilny dzięki ograniczeniom poboru prądu, bo setki firm zrobiło to dobrowolnie. Do opinii publicznej naszych firm i wszystkich, którzy zdołali to osiągnąć, jesteśmy dziś bardziej optymistyczni. Myślę, że jeszcze wiele kolejnych firm zacznie teraz ograniczać konsumpcję. Premier jeszcze raz zaapelował też o oszczędzanie wody. W stolicy wyłączono 40 miejskich fontan. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Nadchodzące dni na Węgrzech będą jeszcze gorętsze. Według prognoz pojutrze może tam być ponad 40 stopni. Polscy strażacy gaszą pożary w Hiszpanii. Dziś zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich działa w rejonie miejscowości Toledo, druga w miejscowości Cuenca. W walce z żywiołem Hiszpanii pomoże w sumie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Przez cały sierpień będą pełnić służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Codziennie rano i wieczorem Polacy biorą udział w odprawach z lokalnymi służbami, w czasie których ustalany jest plan działań. Pracujemy tam, gdzie samochody gaśnicze nie mogą wjechać, mówił mi oficer łącznikowy modułu GFFF Polska, brygadier Paweł Dąbrowa.
6: Pracujemy z narzędziami ręcznymi, piłami, pompami, które jesteśmy w stanie przetransportować w miejsca trudno dostępne.
5: Jak usłyszałem od strażaków, sytuacja na miejscu jest niezwykle dynamiczna. To, co utrudnia akcję, to m.in. wiatr, który przenosi ogień i zmienia kierunek pożarów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Pożary w Hiszpanii objęły już w sumie kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Na razie nie ma żadnych decyzji dotyczących wznowienia programu CPN, przyznaje minister finansów Andrzej Domański. O możliwym powrocie do regulowania cen paliw na stacjach mówił w zeszłym tygodniu premier Tusk, wskazując na drugą połowę sierpnia. Minister finansów podkreśla, że ceny paliw mogłyby być niższe, gdyby prezydent nie skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, które miały sfinansować obniżkę VAT i akcyzy.
7: Prezydent Nawrocki zdecydował się na weto. No to są fakty. Na rynku ropy znowu już obserwujemy pewne uspokojenie. Dzisiaj ceny ropy spadają około 6%, więc mam nadzieję, że dojdzie do stabilizacji sytuacji. Ceny na stacjach paliwowych będą spadać.
3: Program CPN obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Według Ministerstwa Finansów kosztował budżet państwa ponad 4,5 miliarda złotych.

0: informacji.
1: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. Mamy nadal długi korek na Bielskiej i na Pszczyńskiej w Katowicach, czyli na drodze 86 prowadzącej z Tychów w kierunku Sosnowca przez Katowice. Tutaj powodem problemów są dwie kolizje. Do jednej z nich doszło na wysokości ulicy Górniczego Stanu w Giszowcu, o czym Państwu już mówiliśmy. Druga doszła nam na ulicy Bielskiej. Tutaj Honda zderzyła się z samochodem ciężarowym. Są utrudnienia w ruchu. Mamy także kolizję w Bytomiu na ulicy Narutowicza, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. Mamy także problemy na autostradzie L4 między Katowicami a Mysłowicami i to w obydwu kierunkach. Korek bowiem na od Mysłowic, Brzęczkowic do granicy miast w kierunku Katowic, a odwrotnie na jezdni w kierunku Krakowa zwalniamy tuż za węzłem Murskowska w Katowicach. Jeszcze przez dwa dni roboty drogowe na Wiślance pomiędzy Mikołowem a Pawłowicami, tu na blisko 40-kilometrowym odcinku koszona jest trawa, w związku z czym zajęto pobocza jezdni zarówno prawej prowadzącej do

W kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dzisiaj

0: Ołtuszewskiego, zderzenie dwóch samochodów.
1: Jest 17. Minister finansów zapowiedział powstanie spółki celowej do spraw Centrum Technologii Kosmicznych w Katowicach. Ustroń chce przejąć dwa dworce kolejowe na terenie miasta. Trwają w tej sprawie rozmowy z PKP. Studenci i wolontariusze wyremontowali mieszkanie, w którym na co dzień mieszkają podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na terenie kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Te plany potwierdził dziś w Katowicach minister finansów Andrzej Domański. Zapowiedział, że powstanie samorządowa spółka celowa. Przygotuje ona m.in. studium wykonalności projektu. Minister nawiązał do ogłoszonej w poprzednich tygodniach zapowiedzi uruchomienia wartego 500 mln zł funduszu, który będzie inwestował w polskie spółki z przemysłu kosmicznego. Finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego rozłożone będzie na 50 lat. Ciągle szukamy roli dla likwidowanych kopalń, przyznaje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Osadnictwo najpierw na Księżycu, a później na Marsie będzie pod ziemią. Trwa wyścig technologiczny, kto posiądzie technologię, gdzie to można testować, na idealne miejsce kopalnia. Zaczynamy o tym mocno marzyć, ale najważniejsze jest to, że gdy pytamy biznes, no to mówią, że pożądane by to było, żeby to było w Polsce, żeby to było na miejscu. Jeżeli jest zapotrzebowanie, jest odpowiedź biznesu, że może to być, zróbmy wszystko, żeby te marzenia stały się rzeczywistością.
1: Ostateczna data powstania Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych nie jest jeszcze znana. Wiosną raport dotyczący koncepcji jego utworzenia w kopalni Wujek trafił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie zapoznali się z nim m.in. szefowie Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Energii. Wcześniej Metropolia proponowała utworzenie na jej obszarze ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na lokalizację wybrano jednak Warszawę. Ustroń chce przejąć dwa dworce kolejowe na terenie miasta. Delegacja magistratu spotkała się w tej sprawie w Warszawie z dyrekcją Polskich Kolei Państwowych. Władze Ustronia chcą przejąć dworce Polana i Zdrój. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnych i przyjaznych przestrzeni dla podróżnych z poczekalnią oraz punktem informacji turystycznej, informuje w komunikacie burmistrz Ustronia Paweł Sztefek. Starania o przejęcie dworców przez miasto trwają od kilku lat.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Zamiast wakacji, ciężka praca w szczytnym celu. Studenci Politechniki Śląskiej i wolontariusze Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wyremontowali mieszkanie, w którym na co dzień mieszkają dzieci będące pod opieką placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Rudzie Śląskiej. Chcieliśmy po prostu zrobić coś dobrego, mówi Jakub Groń z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
4: Mamy fenomenalny przykład tego, że w młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły i w ramach projektu WorkCamp MKPZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpachlowanie, wyremontowaliśmy jedną łazienkę oraz kuchnię.
1: Na kształt i wygląd mieszkania duży wpływ mieli sami młodzi lokatorzy. To oni podpowiadali, jakie meble należy wybrać i zdecydowali o kolorach ścian w swoich pokojach. W ramach obchodów 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy w kinie OKF Iluzja rozpocznie się dziś cykl filmów dokumentalnych poświęconych historii Częstochowy. W sumie pokazanych zostanie 11 filmów autorstwa Krzysztofa Kasprzaka. Pomysł zrobienia takich filmów narodził się w latach 90. ubiegłego wieku. Filmy prezentujące najstarsze dzieje Częstochowy to głównie animacje. Przy ich tworzeniu autor korzystał z pomocy sztucznej inteligencji. Cykl będzie prezentowany do 19 sierpnia. W nocy będzie pogodnie, jedynie z zachmurzeniem małym. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni.
5: A szczegóły przekaże Anna Iśkiewicz.
6: Zacznę od zdarzeń drogowych, które mają wpływ na płynność.

0: Wiszowca w kierunku A4, na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami korków już na szczęście nie ma. Jest natomiast niewielkie spowolnienie jazdy na Bramkach w Mysłowicach i to w obu kierunkach. Spowolnienie też w Bielsku na Niepodległości i na Alei Jana Pawła II na wysokości Hałcnowa. Na południu regionu zwalniamy także przy zjeździe z S1 w kierunku Żywca. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
1: Jest 17.30. Informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Nabrowski.
2: Śląski Wydział Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Do tej pory było prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Z kolei Śląski Wydział Prokuratury Krajowej bada sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka, który założył giełdę BitBay, czyli poprzedniczkę Zonda Krypto. Około 20 drzew zostanie wyciętych na terenie rezerwatu przyrody Las Murckowski w Katowicach. Według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska drzewa są w końcowym stadium naturalnego procesu zamierania. Może dojść do ich przewrócenia się na drogę w rejonie ulic Białobrzeskiej i Węgierskiej. Kolejna odsłona sporu Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Koncern farmaceutyczny wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić firmie ponad 5,5 miliarda złotych i odebrać 64 miliony dawek szczepionki. Rząd złożył apelację od wyroku belgijskiego sądu. Zaczyna się szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze. W sierpniu zapowiedziano przyjście ponad 190 grup. W lipcu dotarło 45 grup. Najwięcej pątników Jasna Góra spodziewa się 13 i 14 sierpnia.
3: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: No można mieć, jeśli pomyśli się, że minął już pierwszy miesiąc wakacji. Zanim wyruszymy do znanych miejscowości turystycznych w Beskidach, by podsumować ich półmetek, nasz reporter zajrzał do niewielkiej miejscowości, gdzie przecież też coś się działo.
1: Nasz raport zaczynamy od wizyty w niewielkiej wiejskiej świetlicy w Bąkowie w gminie Strumień. Dzień dobry. Kierowniczka świetlicy, pani Karolina Polczyk. Co się dzieje na półmetku wakacji?
2: Szał dziecięcy.
1: Poważnie? Tak było przez cały lipiec?
2: Tak, mamy pełno dzieci. Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard. Czasem nawet kino robimy.
1: A w piątki wycieczki?
2: Tak, w piątki mamy wycieczki.
1: To wszystko gmina, że tak powiem, organizuje, płaci?
2: Tak. Dzieci płacą tylko za bilet wstępu.
1: A jakieś jedzonko?
2: Tutaj akurat mamy organizowany obiad.
1: Jak ci minął pierwszy miesiąc wakacji?
3: Dobrze.
1: Cały czas w świetlicy? Nigdzie nie wyjeżdżałaś?
3: No przyjechałam właśnie tutaj.
4: Ja robię miasto.
1: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
1: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
3: Nie.
1: Komputer w czasie wakacji? A tylko pół godziny macie, tak? Nie żal wam, że tak nie można dłużej siedzieć przed ekranem?
3: Nie.
5: Kiedyś mieliśmy godzinę.
3: Aha. Nawet i więcej chyba.
1: I teraz spadło do pół godziny. To chyba lepiej dla oczu, dla zdrowia.
3: O wiele.
2: Dzieci przychodzą, nie ma, że jest 5 osób, jest 15, 20, także jest na okrągło. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
1: I jedziemy na południe do Brannej.
6: Przyznam szczerze, że jadąc tutaj o 10, jechałem w sznurze samochodów, a więc ludzie lubią przyjeżdżać do Brannej. Pan Zygmunt Greń, jak pan to ocenia z perspektywy lat, bo centrum się zmienia, wypiękniały budynki, mnóstwo nowych ośrodków.
7: Jest bardzo tłoczno tutaj u nas, jeżeli chodzi o weekendy, natomiast gorzej jest może w środku tygodnia.
6: A co tu można robić?
7: Można iść w góry, pooglądać sobie ładne widoki, bo pogoda jest ładna.
8: Z Rybnika są przejazdy tylko na jeden dzień, nie?
6: A czemu na jeden? Taka ładna pogoda.
8: Dlatego, że nie ma tego urlopu tyle, nie? Zwiedzać, okąpać się trochę we wodzie, nie?
9: Weekendy jest bardziej, dni powszednie też nawet sporo. Tak szczerze mówiąc, to za bardzo kryzysu nie widać. Jak dzieci przyjadą tutaj na wakacje, to coś muszą robić. I tak raczej widać, że rodzice są często pod presją dzieci.
10: Wyślę za duży ruch.
1: No to sprawdźmy, czy mój rozmówca z Brenny miał rację co do Wisły. Jesteśmy w tej przepięknej miejscowości. Pan Maciej prowadzi tutaj sklep z regionalnymi pamiątkami przy głównym deptaku. Mija półmetek wakacji. Jakby pan ocenił ten pierwszy miesiąc? Był ruch, byli turyści, bo pogoda raczej dopisała.
10: Pogoda dopisuje, turyści też dopisują. Także nie ma tragedii. Może nie jest tak dobrze jak w zeszłym roku i w tych latach krótko popandemicznych, ale nie ma co narzekać.
11: No odpoczywamy tak sobie. Fajnie górale śpiewają, tańcują. Coś nowego.
12: My już tu są 10 raz. Ja zakochany we Wiśle od łebka, od 50 lat temu.
1: Karolina Fuchs, Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Wiśle. Jaki był ten pierwszy miesiąc wakacji? Bo przecież Wisła nie tylko TKB żyje.
2: Wisła to przede wszystkim góry, szlaki turystyczne, to przyroda, ale to też mnóstwo wydarzeń kulturalnych, sportowych. Od początku wakacji.
1: Co w sierpniu?
2: Wiślaczek Country, jedno z największych wydarzeń. Końcówką sierpnia będzie pożegnanie wakacji.
1: Jak przebiegają wakacje?
4: Fajnie.
13: Ona do pierwszej klasy dopiero pójdzie.
1: I co będziesz robić w sierpniu?
4: Nie wiem.
1: Babcia coś...
13: Z babcią, nie? Musi spędzać czas, bo przedszkole się skończyło, no to trzeba zapewnić wnuczce jakieś atrakcje. No więc dzisiaj jesteśmy w Wiśle, później gdzieś na jakieś place zabaw, na kąpieliska, no i tak przejdzie. A z tym sierpniem to później mamusia już ma urlop.
1: Z Wisły mamy tylko rzut beretem, nie do Skoczowa, a do Ustronia, burmistrz tego miasta Paweł Sztefek. Rozumiem, że nie zazdrościcie Wiśle, która właśnie kończy Tydzień Kultury Beskidzkiej, bo przecież u was też widzę tłumy i to nie tylko są kuracjusze, jak się domyślam.
14: Miasto uzdrowiskowo-turystyczne, czy zazdrościmy Wiśle? Może troszkę tak, tego folkloru, spotkań, tego takiego międzynarodowego charakteru. My z Wisłą nie konkurujemy, my się uzupełniamy. Połowa sezonu letniego za nami. Zapraszaliśmy mieszkańców na 70-metrowy stół z okazji 70-lecia nadania praw miejskich, potem Dni Miasta, Centralny Klub Pacjenta, to wszystko się działo. No i to, z czego też Ustroń słynie. Zielone plaże nad Wisłą, bardzo oblegane. Trasy rowerowe wzdłuż rzeki Wisły również.
1: Rozumiem, że sierpień też będzie atrakcyjny.
14: Organizacja powiatowo-gminnych dożynek. Jeden z najdłuższych korowodów dożynkowych w Ustroniu. Taki weekend dożynkowy, 20, 22, 23 sierpnia, a na deser, to już we wrześniu mogę powiedzieć, 10 rajdowy ustrój.
0: No i mamy podsumowanie pierwszej części i zapowiedź drugiej. Mam nadzieję, że nie będzie gorsza niż właśnie ta pierwsza. Andrzej Ochodek zebrał ten raport. Bardzo dziękujemy za relacje z pięknych Beskidów.
15: I to już 17, a to oznacza, że w Radiu Z ponownie sprawdzamy te najważniejsze wiadomości. Lucyna Pużyczka.
16: Dożywocie grozi Ukraińcowi podejrzanemu o atak nożem we Wrocławiu. Zmiany w finansowaniu nadwykonań wydłużą kolejki do lekarzy, alarmują specjaliści. I wyścig Tour de Pologne. Pierwszy etap wygrał Jonathan Milan.
15: 17.
16: Atak nożownika we Wrocławiu. Podejrzany o ciężkie zranienie 30-latki obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Do zdarzenia doszło w sobotę. Dziś 18-latek został przesłuchany. We Wrocławiu jest reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Czy mężczyzna przyznał się do winy?
17: Nie, nastolatek odmówił także składania wyjaśnień. Jak wynika z postawionego mu zarzutu, mężczyzna miał zadać kobiecie kilka ciosów nożem w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Jak przyznaje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu, wciąż nie wiadomo, czy znali się oni wcześniej i jaki był powód ataku.
18: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działania, jak i też przebiegu zdarzenia.
17: Prokuratura teraz złoży wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec nastoletniego obywatela Ukrainy. Wrocław, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: Ranna 30-latka wyszła już ze szpitala. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów bardzo blisko naszych granic. Dziś przed południem radary wykryły go nad Bałtykiem 60 km na północny zachód od Łeby. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat.
19: Dzień dobry.
16: Doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej?
19: Nie, ale co powoli staje się już standardem w wykonaniu Rosjan, maszyna nie wypełniała międzynarodowych procedur lotniczych, czyli między innymi nie miała włączonych transponderów pozwalających śledzić wszystkim szczegóły lotu. To rosyjski wojskowy IU-20, który ostatnio blisko naszych granic pojawił się w zeszły piątek.
20: Ponownie ten sam samolot o tym samym numerze bocznym, tym razem para myśliwców MiG-29 z bazy w Malborku dokonała skutecznego przekręcenia.
19: Opisuje działania naszych wojsk pułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Piloci myśliwców zidentyfikowali rosyjską maszynę i eskortowali ją pewien czas, zanim nie zawróciła do siebie.
16: W lipcu polskie lotnictwo przechwyciło w sumie kilka rosyjskich samolotów nad Bałtykiem, w tym także bojowe maszyny Su-30. Dłuższe kolejki do wizyt lekarskich i badań. Takie mogą być konsekwencje zmiany w sposobie finansowania nadwykonań. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku. Teraz robi to po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, tak mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
21: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
16: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z kartą DILO. Ren i Dunaj wysychają na Węgrzech i w Niemczech. Sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy teraz ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 kraju. Nad Wisłą w stolicy przy wodowskazie Bulwary jest reporter Radia Z Michał Dzienyński.
22: Tak jest.
16: Jak tam wygląda sytuacja?
22: Popatrzmy, wodowskaz pokazuje teraz tutaj 110 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy z IMGW, z którymi rozmawiałem, podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy wzdychają i mówią płytko, coraz płyciej.
23: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
24: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
22: A służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, zaraz obok lej i zagłębienie nie wchodzić. W stolicy w środę ma być kumulacja piekielnego ciepła 38 stopni. Pod koniec tygodnia spodziewany jest deszcz, ma być też chłodniej. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
16: Najmniej ostrzeżeń przed suszą jest teraz na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, gdzie na początku lipca spadło najwięcej deszczu. I jeszcze sport. Włoch Jonathan Milan wygrał pierwszy etap 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Na mecie w Koszalinie Berlinie triumfował po ambitnej, szalonej walce i założył żółtą koszulkę lidera klasyfikacji generalnej. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
3: Na ziemi polskiej pierwsze etapowe zwycięstwo włoskie. Jonathan Milan został liderem tegorocznego Tour de Pologne. Po heroicznej walce i sprinterskim finiszu dosłownie o błysk szprych wyprzedził drugiego na mecie francuskiego kolarza Paula Magnier. Za zawodnikami gorąca rywalizacja, która prowadziła po urokliwych i bardzo wymagających pagórkowych szosach Pomorza i Kaszub ze startem w Gdyni. Kibice oklaskiwali 10 naszych kolarzy. Najwyżej sklasyfikowany został Marceli Bogusławski, który zajął ostatecznie 12 miejsce.
16: Jutro drugi etap wyścigu. Kolarze będą mieli do przejechania 151 km z Międzyzdrojów do Szczecina.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.
2: Biorę taksówkę, bo przejechać chcę na drugą stronę mostu.

0: ustawienia fabryczne.
1: WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi, drogi, drogi, drogi.

dość tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to ćpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Gdyby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre

wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

piosenkę, gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladź i Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Ołtuszewskiego zderzenie dwóch samochodów.
1: Jest 17. Minister finansów zapowiedział powstanie spółki celowej do spraw Centrum Technologii Kosmicznych w Katowicach. Ustroń chce przejąć dwa dworce kolejowe na terenie miasta. Trwają w tej sprawie rozmowy z PKP. Studenci i wolontariusze wyremontowali mieszkanie, w którym na co dzień mieszkają podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na terenie kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Te plany potwierdził dziś w Katowicach minister finansów Andrzej Domański. Zapowiedział, że powstanie samorządowa spółka celowa. Przygotuje ona m.in. studium wykonalności projektu. Minister nawiązał do ogłoszonej w poprzednich tygodniach zapowiedzi uruchomienia wartego 500 mln zł funduszu, który będzie inwestował w polskie spółki z przemysłu kosmicznego. Finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego rozłożone będzie na 50 lat. Ciągle szukamy roli dla likwidowanych kopalń, przyznaje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Osadnictwo najpierw na Księżycu, a później na Marsie będzie pod ziemią. Trwa wyścig technologiczny, kto posiądzie technologię, gdzie to można testować, na idealne miejsce kopalnia. Zaczynamy o tym mocno marzyć, ale najważniejsze jest to, że gdy pytamy biznes, no to mówią, że pożądane by to było, żeby to było w Polsce, żeby to było na miejscu. Jeżeli jest zapotrzebowanie, jest odpowiedź biznesu, że może to być, zróbmy wszystko, żeby te marzenia stały się rzeczywistością.
1: Ostateczna data powstania Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych nie jest jeszcze znana. Wiosną raport dotyczący koncepcji jego utworzenia w kopalni Wujek trafił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie zapoznali się z nim m.in. szefowie Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Energii. Wcześniej Metropolia proponowała utworzenie na jej obszarze ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na lokalizację wybrano jednak Warszawę. Ustroń chce przejąć dwa dworce kolejowe na terenie miasta. Delegacja magistratu spotkała się w tej sprawie w Warszawie z dyrekcją Polskich Kolei Państwowych. Władze Ustronia chcą przejąć dworce Polana i Zdrój. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnych i przyjaznych przestrzeni dla podróżnych z poczekalnią oraz punktem informacji turystycznej, informuje w komunikacie burmistrz Ustronia Paweł Sztefek. Starania o przejęcie dworców przez miasto trwają od kilku lat.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Zamiast wakacji ciężka praca w szczytnym celu. Studenci Politechniki Śląskiej i wolontariusze Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wyremontowali mieszkanie, w którym na co dzień mieszkają dzieci będące pod opieką placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Rudzie Śląskiej. Chcieliśmy po prostu zrobić coś dobrego, mówi Jakub Groń z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
4: Mamy fenomenalny przykład tego, że w młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły i w ramach projektu WorkCamp MKPZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpachlowanie, wyremontowaliśmy jedną łazienkę oraz kuchnię.
1: Na kształt i wygląd mieszkania duży wpływ mieli sami młodzi lokatorzy. To oni podpowiadali, jakie meble należy wybrać i zdecydowali o kolorach ścian w swoich pokojach. W ramach obchodów 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy w kinie OKF Iluzja rozpocznie się dziś cykl filmów dokumentalnych poświęconych historii Częstochowy. W sumie pokazanych zostanie 11 filmów autorstwa Krzysztofa Kasprzaka. Pomysł zrobienia takich filmów narodził się w latach 90. ubiegłego wieku. Filmy prezentujące najstarsze dzieje Częstochowy to głównie animacje. Przy ich tworzeniu autor korzystał z pomocy sztucznej inteligencji. Cykl będzie prezentowany do 19 sierpnia. W nocy będzie pogodnie, jedynie z zachmurzeniem małym. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni.
5: Szczegóły przekaże Anna Iszkiewicz.
6: Zacznę od zdarzeń drogowych, które mają wpływ na płynność ruchu. W Zabrzu na Słowackiego samochód osobowy zderzył się z jednośladem. W Dąbrowie Górniczej na ekspresowej jest jedynce na jezdni prowadzącej w stronę Pyrzowic. Zderzenie Mazdy z Seatem to na 534 km. W Kobiurze na skrzyżowaniu Beskidzkiej, czyli na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 z ulicą Ołtuszewskiego. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i utrudnienia dla jadących w stronę Pszczyny. W Bielsku na most Piastowej. Natomiast przy galerii Sfera piesza została potrącona przez autobus. Szczegółów na razie nie znamy. Wiemy natomiast, że utrudnienia w ruchu są, więc Państwa ostrzegamy. Nadal mamy niewielki korek w Katowicach na Pszczyńskiej na wysokości Giszowca w kierunku A4. Na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami korków już na szczęście nie ma. Jest natomiast niewielkie spowolnienie jazdy na Bramkach w Mysłowicach i to w obu kierunkach. Spowolnienie też w Bielsku na Niepodległości i na Alei Jana Pawła II na wysokości Hałcnowa. Na południu regionu zwalniamy także przy zjeździe z

0: Dyrekcji Ochrony Środowiska drzewa są w końcowym stadium naturalnego procesu zamierania. Może dojść do ich przewrócenia się na drogę w rejonie ulic Białobrzeskiej i Węgierskiej. Kolejna odsłona sporu Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Koncern farmaceutyczny wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić firmie ponad 5,5 miliarda złotych i odebrać 64 miliony dawek szczepionki. Rząd złożył apelację od wyroku belgijskiego sądu. Zaczyna się szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze. W sierpniu zapowiedziano przyjście ponad 190 grup. W lipcu dotarło 45 grup. Najwięcej pątników Jasna Góra spodziewa się 13 i 14 sierpnia.
1: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: No można mieć, jeśli pomyśli się, że minął już pierwszy miesiąc wakacji. Zanim wyruszymy do znanych miejscowości turystycznych w Beskidach, by podsumować ich półmetek, nasz reporter zajrzał do niewielkiej miejscowości, gdzie przecież też coś się działo.
1: Nasz raport zaczynamy od wizyty w niewielkiej wiejskiej świetlicy w Bąkowie w gminie Strumień. Dzień dobry. Kierowniczka świetlicy, pani Karolina Polczyk. Co się dzieje na półmetku wakacji?
2: Szał dziecięcy.
1: Poważnie? Tak było przez cały lipiec?
2: Tak, mamy pełno dzieci. Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard. Czasem nawet kino robimy.
1: A w piątki wycieczki?
2: Tak, w piątki mamy wycieczki.

0: to wszystko gmina, że tak powiem, organizuje, płaci?
1: Tak. Dzieci płacą tylko za bilet wstępu.
0: A jakieś jedzonko? Opłacamy.
1: Tutaj akurat mamy organizowany obiad.
0: Jak ci minął pierwszy miesiąc wakacji?
2: Dobrze.
0: Cały czas w świetlicy? Nigdzie nie wyjeżdżałaś?
2: No przyjechałam właśnie tutaj.
3: Ja robię miasto.
0: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
0: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
3: Nie.
0: Komputer w czasie wakacji? A tylko pół godziny macie, tak? Nie żal wam, że tak nie można dłużej siedzieć przed ekranem?
2: Nie.
5: Kiedyś mieliśmy godzinę.
2: Aha. Nawet i więcej chyba.
0: I teraz spadło do pół godziny. To chyba lepiej dla oczu, dla zdrowia.
2: O wiele.
1: Dzieci przychodzą. Nie ma, że jest 5 osób, jest 15, 20, także jest na okrągło. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
0: I jedziemy na południe do Brennej. Przyznam szczerze, że jadąc tutaj o 10, jechałem w sznurze samochodów, a więc ludzie lubią przyjeżdżać do Brennej. Pan Zygmunt Greń, jak pan to ocenia z perspektywy lat? Bo centrum się zmienia, wypiękniały budynki, mnóstwo nowych ośrodków.
6: Jest bardzo tłoczno tutaj u nas, jeżeli chodzi o weekendy, natomiast gorzej jest może w środku tygodnia.
0: A co tu można robić?
6: Można iść w góry, pooglądać sobie ładne widoki, bo pogoda jest ładna.
7: Z Rybnika są przejazdy tylko na jeden dzień, nie?
0: A czemu na jeden? Taka ładna pogoda.
7: Dlatego, że nie ma tego urlopu tyle, nie? Zwiedzać, okąpać się trochę we wodzie, nie?
8: Weekendy jest bardziej, dni powszednie też nawet sporo. Tak szczerze mówiąc, to za bardzo kryzysu nie widać. Jak dzieci przyjadą tutaj na wakacje, to coś muszą robić. I tak raczej widać, że rodzice są często pod presją dzieci.
9: Wyśle za duży ruch.
0: No to sprawdźmy, czy mój rozmówca z Brennej miał rację co do Wisły. Jesteśmy w tej przepięknej miejscowości. Pan Maciej prowadzi tutaj sklep z regionalnymi pamiątkami przy głównym deptaku. Mija półmetek wakacji. Jakby pan ocenił ten pierwszy miesiąc? Był ruch, byli turyści, bo pogoda raczej dopisała.
10: Pogoda dopisuje, turyści też dopisują. Także nie ma tragedii. Może nie jest tak dobrze jak w zeszłym roku i w tych latach krótko popandemicznych, ale nie ma co narzekać.
11: No odpoczywamy tak sobie. Fajnie górale śpiewają, tańcują. Coś nowego.
12: My już tu są 10. raz. Ja zakochany we Wiśle od łebka, od 50 lat temu.
0: Karolina Fuchs, Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Wiśle. Jaki był ten pierwszy miesiąc wakacji? Bo przecież Wisła nie tylko TKB żyje.
13: Wisła to przede wszystkim góry, szlaki turystyczne, to przyroda, ale to też mnóstwo wydarzeń kulturalnych, sportowych. Od początku wakacji.
0: Co w sierpniu?
13: Wiślaczek Country, jedno z największych wydarzeń. Końcówką sierpnia będzie pożegnanie wakacji.
0: Jak przebiegają wakacje?
14: Fajnie.
15: Ona do pierwszej klasy dopiero pójdzie.
0: I co będziesz robić w sierpniu?
14: Nie wiem.
0: Babcia coś...
15: Z babcią, nie? Musi spędzać czas, bo przedszkole się skończyło, no to trzeba zapewnić wnuczce jakieś atrakcje. No więc dzisiaj jesteśmy w Wiśle, później gdzieś na jakieś place zabaw, na kąpieliska, no i tak przejdzie. A z tym sierpniem to później mamusia już ma urlop.
0: Z Wisły mamy tylko rzut beretem, nie do Skoczowa, a do Ustronia, burmistrz tego miasta Paweł Sztofek. Rozumiem, że nie zazdrościcie Wiśle, która właśnie kończy Tydzień Kultury Beskidzkiej, bo przecież u was też widzę tłumy i to nie tylko są kuracjusze, jak się domyślam.
16: Miasto uzdrowiskowo-turystyczne, czy zazdrościmy Wiśle? Może troszkę tak, tego folkloru, spotkań, tego takiego międzynarodowego charakteru. My z Wisłą nie konkurujemy, my się uzupełniamy. Połowa sezonu letniego za nami. Zapraszaliśmy mieszkańców na 70-metrowy stół z okazji 70-lecia nadania praw miejskich, potem Dni Miasta, Centralny Klub Pacjenta, to wszystko się działo. No i to, z czego też Ustroń słynie. Zielone plaże nad Wisłą, bardzo oblegane. Trasy rowerowe wzdłuż rzeki Wisły również.
0: Rozumiem, że sierpień też będzie atrakcyjny.
16: Organizacja powiatowo-gminnych dożynek. Jeden z najdłuższych korowodów dożynek w Ustroniu. Taki weekend dożynkowy 20, 22, 23 sierpnia, a na deser, to już we wrześniu mogę powiedzieć, 10 rajdowy Ustroń.
17: No i mamy podsumowanie pierwszej części i zapowiedź drugiej. Mam nadzieję, że nie będzie gorsza niż właśnie ta pierwsza. Andrzej Ochodek zebrał ten raport. Bardzo dziękujemy za relację z pięknych Beskidów.
18: Prawie 18. Ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Lucyna Pużyczka. Słuchamy.
19: Kardynał Dziwisz w sądzie zeznawał w sprawie molestowania. Upały pustoszą pola, drożyzna zajrzy do sklepów. Rekord na trasie do Morskiego Oka. Elektryczne busy pękają w szwach.
18: 18.
19: Przez ponad godzinę zeznawał dzisiaj przed sądem były metropolita krakowski i wieloletni sekretarz papieża Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz, został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej kurii przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik był molestowany przez księdza Jana W. jako 12-letni ministrant. Twierdzi, że kardynał dowiedział się o tym po latach, ale tuszował sprawę, bo przyjaźnił się z księdzem W. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
3: Kardynał zapewnia, że list z informacjami o przestępstwach Jana W. przekazał do Watykanu. Na potwierdzenie cytował oświadczenie Kurii Rzymskiej, która badała sprawę.
20: Analiza zebranej dokumentacji pozwala ocenić te działania kardynała Stanisława Dziwisza jako prawidłowe.
3: Janusz Szymik nie wierzy, że kardynał przekazał wszystkie informacje.
21: Nie mamy tutaj jakiegoś potwierdzenia, czy przekazał całą tą korespondencję.
3: Dlatego domaga się od archidiecezji 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kraków, Przemek Taran. Radio Z.
19: W sprawie Janusza Szymika zapadł już jeden wyrok. 400 tysięcy ma mu wypłacić archidiecezja bielsko-żywiecka, na terenie której doszło do nadużyć seksualnych. Stanowcze nie dla politycznego małżeństwa PSL-u z Rozwojem Plus. Koalicja z nowym ruchem Mateusza Morawieckiego nie jest możliwa, mówi w Radiu Z europoseł Krzysztof Hetman i ucina wszelkie spekulacje o zacieśnieniu takiej współpracy. Te wróciły ze zdwojoną siłą po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
22: Tu nie ma przestrzeni na puszczanie politycznego oka, bo jest twarde stanowisko wiceprezesa PSL-u. Nie mamy zamiaru współpracować z Mateuszem Morawieckim, mówi w Radiu Z Krzysztof Hetman i wskazuje na jeden bardzo konkretny, formalny powód.
23: My jesteśmy w koalicji, rządzimy, a oni są w opozycji. Takie koalicje na wybory są po prostu niemożliwe.
22: Pytanie więc, z kim cokolwiek jest możliwe, biorąc pod uwagę raczej słabe notowania ludowców. Jak deklaruje europoseł, w przyszłorocznych wyborach PSL będzie startować z przyjaciółmi, na przykład z samorządowcami.
19: W sejmowych kuluarach coraz głośniej słychać o rozważanej bliższej współpracy i wspólnej liście z Koalicją Obywatelską. Po aferze w Szpitalu Południowym zmieniły się zasady w warszawskich spółkach miejskich. Jak poinformował Rafał Trzaskowski, 14 osób z zarządów i 27 z rad nadzorczych stanęło przed wyborem, partia czy miejska spółka. I wszyscy członkowie zarządów zrezygnowali z przynależności partyjnej. W radach nadzorczych to samo zrobiło 7 osób, ale 20 postawiło na politykę i odeszło ze spółek. Audyt Szpitala Południowego jest już gotowy. Prezydent stolicy zapowiedział, że szczegóły przedstawi pojutrze. Ekstremalne upały dają się we znaki niemal w całej Europie i dziesiątkują uprawy. Na południu kontynentu opóźniają się żniwa, zbiory będą dużo mniejsze niż się spodziewano, a to odbije się na cenach w sklepach. Swoje robią też rosnące ceny paliwa. Reporter Radia Z Michał Dzienyński po rozmowie z rolnikami i sadownikami, a jak wygląda sytuacja w Polsce?
24: Też nie jest dobrze, bo w zasadzie od wiosny mamy pogodowy rollercoaster, przymrozki, ekstremalne upały i do tego duża dawka burz i gradu. Porzeczki, najgorsze zbiory w historii. Wiśnie, jest ich teraz zdecydowanie mniej. Mało malin, agrest pojawił się i znikł. Narzekają rolnicy i sadownicy.
25: Czy będzie drożej i mniej? Na pewno na bazarkach będzie mniej surowca.
24: A mniej to drożej.
25: Prawdopodobnie będzie droższy.
24: Do tego, jak usłyszałem, część pomidorów dotknęła zaraza, zbiory ziemniaków pod znakiem zapytania. Część warzyw i owoców dosłownie gotuje się na krzakach, drzewach i w ziemi.
19: W najbliższych dniach czekają nas nawet 40-stopniowe upały. Rekordowe zainteresowanie elektrycznymi busami, które kursują między Zakopanem i Morskim Okiem. W lipcu przewiozły one prawie 8 tysięcy turystów. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN-u.
26: Aktualnie jeżdżą 4 busy elektryczne. Średnio dziennie przewożą około 250-260 osób. Kursy w górę, czyli z Zakopanego do Włosienicy, z Palnicy Białczańskiej do Włosienicy i z Zakopanego do Morskiego Oka są prawie w 100% obłożone.
19: Normalny bilet z Zakopanego do Włosienicy kosztuje 89 zł. Za darmo jeżdżą dzieci do 4 roku życia i osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie szczegóły są na stronach TPN-u. Wiadomości w Radiu Z wracają już za niespełna pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Idalii Tomczak.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Kiss that light, I know you want to hold on now.

0: Minęła 19. Spółka Nitro Erg wybuduje w Krupskim Młynie instalację do produkcji materiałów wybuchowych. Ustroń chce przejąć od PKP dwa dworce kolejowe na terenie miasta. Nadleśnictwo w Świerklańcu zaapelowało o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej burzy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. W Krupskim Młynie koło Lublińca powstanie nowa linia do produkcji materiałów wybuchowych. Na wartą blisko 300 milionów złotych inwestycje spółka Nitro Erg otrzymała dziś decyzję o rządowym wsparciu. To ważna inwestycja nie tylko dla Śląska, ale i całej Polski, podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki, ale też nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa. To są oczywiście wsparcie na poziomie podatkowym. To jest wsparcie, jeżeli chodzi też o infrastrukturę, logistykę. To jest spółka z grupy KGHM, spółki Skarbu Państwa, więc liczę tutaj na bardzo daleko idące zaangażowanie.
0: Nowa linia będzie produkować pentryt i heksogen. To materiały wybuchowe wykorzystywane zarówno w przemyśle cywilnym, jak i na potrzeby obronności, dodał prezes Nitro Ergu Marek Mrówczyński.
3: Planujemy produkować około 1200 ton petrytu lub 600 ton heksagonu. Powiem lub, bo możemy tą produkcję na jednej instalacji realizować zamiennie, a sam materiał wybuchowy może być i do celów cywilnych wykorzystany, i do celów militarnych. Przy czym heksogen tak naprawdę do amunicji wielkokalibrowej i do tych najmocniejszych ładunków. Pentryt my osobiście wykorzystujemy do produkcji lądu detonującego i do zapalników, ale może być również do celów militarnych wykorzystywany.
0: Nitro Erg należy do grupy KGHM Polska Miedź S.A. i jest jednym z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych. Ustroń chce przejąć dwa dworce kolejowe na terenie miasta. Delegacja magistratu spotkała się w tej sprawie w Warszawie z dyrekcją Polskich Kolei Państwowych. Władze Ustronia chcą przejąć dworce Polana i Zdrój. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnych i przyjaznych przestrzeni dla podróżnych z poczekalnią oraz punktem informacji turystycznej, informuje w komunikacie burmistrz Ustronia Paweł Sztefek. Starania o przejęcie dworców przez miasto trwają już od kilku lat.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nadleśnictwo w Świerklańcu zaapelowało o niewchodzenie na tereny leśne zniszczone w wyniku sobotniej gwałtownej burzy. W wielu miejscach znajdują się powalone i złamane drzewa, w szczególności dotyczy to rejonów zalewu Nakło-Chechło. Leśnicy apelują także o zachowanie szczególnej ostrożności. Proszą o nieprzemieszczanie się pod złamanymi i uszkodzonymi drzewami, ponieważ mogą one stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, a także o stosowanie się do zaleceń służb. Dzięki reakcji świadków dzieci otrzymały pomoc. Świadkowie zaalarmowali gliwickich policjantów, że 3-letnie dziecko przebywa na zewnątrz budynku bez opieki, a w pobliżu znajduje się ruchliwa droga. Do czasu przyjazdu policji sąsiedzi zadbali o bezpieczeństwo dziecka. Jak powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji, natychmiast podjęto interwencję.
4: Na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji. W mieszkaniu funkcjonariusze zastali troje małoletnich dzieci oraz ich nietrzeźwą matkę. Warunki tam panujące oraz stan dzieci wskazywały na bardzo poważne zaniedbania oraz błędy higieniczne. W wyniku przeprowadzonych działań podjęto decyzję o zabezpieczeniu dzieci i przekazaniu ich pod odpowiednią opiekę.
0: Kobieta miała ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo utrudniała pracę policjantów. Policjanci zaopiekowali się również psem, który znajdował się w mieszkaniu, bo jego stan także wymagał interwencji. Teraz o pogodzie. Wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu województwa miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Teraz na termometrach od 28 stopni Celsjusza w Korbielowie do 33 w Gliwicach.
5: Już prawie 19, tu Radio Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Idalia Tomczak.
6: Dramatyczny wypadek polskiej rodziny w Czechach. Zbiórka trwa. Fala upałów uderza w Polskę. Synoptycy ostrzegają. W wiadomościach też mecz Krakowia-Pogoń, a w wiadomościach kulturalnych powrót Teda Lasso.
5: 19.
6: Polacy otwierają serca. Ponad 315 tysięcy złotych zebrano na leczenie ojca i syna, którzy przeżyli tragiczny wypadek w Czechach. Zginęły w nim 3 osoby, a pan Marcin i jego syn Tymek walczą o życie w szpitalu. Reporter Radia Z Tomasz Kubat obok mnie ze szczegółami.
7: Tak jest.
6: Tomku, jak doszło do tego wypadku?
7: Samochód, którym wracała do domu rodzina z Siemianowic Śląskich, uderzył w dzika,

0: 28 stopni, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
1: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: Dziś w nocy w części kraju zagrzmi, od piątku wyraźne ochłodzenie. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN, obniżający ceny paliwa. Nie będzie identyczny jak wiosną, budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Według rządu plany na wprowadzenie szerszego pakietu CPN pokrzyżował prezydent. Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To właśnie ta danina miała sfinansować dużą część nowego pakietu CPN. Sztuczna inteligencja musi być oznaczana. Od wczoraj obowiązują przepisy AI Act, czyli unijnego prawa. Przede wszystkim dotyczy ono dostawców treści, co oznacza dla nas, użytkowników internetu, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: W założeniach mamy być bezpieczniejsi, bo tak zwane deepfake'i nie mają już nas wprowadzać w błąd. Mamy wiedzieć, że to, co widzimy na filmiku, zdjęciu czy słyszymy w nagraniu, to nie świat realny, a wytwór sztucznej inteligencji.
4: I dobrze, bo sztuczna inteligencja generowana powinna być oznaczana.
3: Cieszy się minister do spraw cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ci, którzy do nakazu nie będą się stosować, muszą się liczyć z potężnymi karami. Do 15 milionów euro albo 3% dochodów, jeśli te są wyższe. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Część z przepisów ma wejść w życie w przyszłym roku. Właśnie zaczyna się mecz Krakowi z Pogonią. Pasy kontra Portowcy na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Obie drużyny liczą na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Gospodarze mają na koncie punkt wywalczony na inaugurację z Lechem. Z kolei goście ze Szczecina przegrali przed tygodniem z Legią.
5: Uważam, że Pogoń całkiem źle nie zagrał ten mecz z Legią. Nawet by mogli wygrać. Gramy z dobrym rywalem. Jak i tak później w sezonie, no to ktoś może ma taką mniejszą wiarę w siebie i niektóre mecze mogą być troszeczkę łatwiejsze, ale teraz na początku to każdy mecz jest trudny.
0: Mówił trener Krakowi Bartosz Grzelak. Więcej o tym spotkaniu w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę, a już teraz sprawdzamy, co dzieje się w kulturze. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

męskie granie orkiestra. Teraz wy.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Minęła 20. W Krupskim Młynie wybudowana zostanie instalacja do produkcji pentrytu i heksogenu. Szpital Murcki dołączył do katowickiej karty mieszkańca. Do 17 sierpnia z powodu remontu nieczynne będzie targowisko w Gliwicach przy ulicy Lipowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Krupskim Młynie koło Lublińca powstanie nowa linia do produkcji pentrytu i heksogenu, materiałów wybuchowych wykorzystywanych w przemyśle i obronności. Spółka Nitro Erk otrzymała dziś decyzję o rządowym wsparciu wartej blisko 300 milionów złotych inwestycji. Jak podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, przedsięwzięcie ma znaczenie nie tylko dla Śląska, ale dla całej Polski. Pentryt i heksogen będą wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak i na potrzeby obronności. Minister finansów ogłosił dziś w Katowicach, że powstanie samorządowa spółka celowa, która przygotuje m.in. studium wykonalności projektu utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych na terenie likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Andrzej Domański dodał, że choć Skarb Państwa nie przystępuje do spółki, jest przychylny przedsięwzięciu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Szpital Murcki dołączył do katowickiej karty mieszkańca. Jej dorośli posiadacze mogą od teraz korzystać z bezpłatnych konsultacji ortopedycznych w placówce. Ta decyzja ma zwiększyć dostępność do specjalistycznej opieki medycznej bez skierowania. Miasto poinformowało, że każdy pacjent będzie mógł skorzystać maksymalnie z 2 wizyt w ramach tego programu. Od dziś targowisko miejskie w Gliwicach przy ulicy Lipowej będzie nieczynne przez 2 tygodnie. Powód to modernizacja nawierzchni terenu. Tego etapu prac nie da się połączyć z normalnym funkcjonowaniem targowiska, powiedziała Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.
2: Zakres prac obejmuje m.in. frezowanie starej nawierzchni, naprawę podbudowy, regulację studzienek i wpustów oraz ułożenie nowych warstw asfaltowych. Po zakończeniu tego remontu targowisko będzie wygodniejsze i bardziej komfortowe zarówno dla kupców, jak i mieszkańców robiących tam zakupy.
0: Prace potrwają do 17 sierpnia. Jeszcze o pogodzie. Noc pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
3: Poniedziałek, 3 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
4: Tragedia w Łódzkiem. Dziecko na hulajnodze wjechało pod kombajn. Mało Wisły w Wiśle. Poważna sytuacja na polskich rzekach. Robert Lewandowski graczem tygodnia w amerykańskiej MLS. Szczegóły w sporcie po wiadomościach.
3: 20.
4: 11-latek na elektrycznej hulajnodze zginął w okolicach Łowicza. Dziecko zderzyło się z kombajnem. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co jeszcze wiadomo o tej tragedii?
5: Doszło do niej dziś, około południa we wsi Sypień w powiecie łowickim. Opisuje ustalone już okoliczności wypadku nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
6: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
5: Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora będą szczegółowo badać sprawę. Ustalane będzie na pewno to, kto miał nadzór nad 11-latkiem w chwili wypadku, zwłaszcza, że prawo kategorycznie zabrania korzystania z hulajnóg elektrycznych dzieciom do lat 13.
4: Kierowca kombajnu był trzeźwy. Polska podzieli się doświadczeniem kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Na jutro zwołano spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej. Ma to związek z wydarzeniami w hiszpańskiej Ceucie, leżącej w Afryce Północnej. Przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Większość już tam wróciła. Ponad 70 osób zginęło. Polskę w czasie unijnego spotkania będzie reprezentować wiceminister Maciej Duszczyk, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Przedstawimy swoje doświadczenia, a także działania. Ja przypomnę, że wiele zostało przez te ostatnie 3 lata zrobione tak, żeby uszczelnić wschodnią granicę Polski. W efekcie rzeczywiście mamy 0 nielegalnych przekroczeń przez granicę w pierwszym półroczu tego roku.
4: Polska i 21 innych państw wezwało Komisję Europejską do natychmiastowych działań w związku z wydarzeniami w Ceucie. Ren i Dunaj wysychają. Na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 kraju. kraju. Hydrolodzy mówią, że sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa, a warszawiacy zauważają, że wody w Wiśle jest mniej.
8: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
9: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
4: Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w stolicy wskazuje ponad 100 cm, to stan wody niskiej. Coraz więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce. Do połowy lipca zachorowało 4 razy więcej osób niż w tym samym czasie rok temu. Należy promować szczepienia i mówić o chorobie, wyjaśnia główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
10: To zjawisko w dużej mierze zawdzięczamy właśnie drodze przenoszenia związanej przede wszystkim z szeroko pojętą gastronomią. Mamy w czasie wakacji wiele punktów zbiorowego żywienia, które otwierają się doraźnie, nie są czynne cały rok, są czynne sezonowo. Mamy w związku z tym znacząco wzmożoną naszą również działalność kontrolną.
4: Wirus przenosi się głównie drogą pokarmową przez brudne ręce i skażoną żywność lub wodę. Łatwiej podróżować po Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Dzięki współpracy transportu publicznego z PKP Intercity część pasażerów może bezpłatnie korzystać z pociągów. Nie każdy pojedzie za darmo. Warunki sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
11: Aby bezpłatnie przejechać pociągiem PKP Intercity, na przykład z Katowic do Gliwic, trzeba mieć ważny bilet miesięczny na komunikację publiczną w metropolii, tak zwany metrobilet.
12: Oferta dotyczy przejazdów w drugiej klasie na terenie naszej metropolii.
11: Mówi Witold Trulka z Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Co ważne, nie trzeba wcześniej rezerwować miejsca. Podczas kontroli wystarczy okazać kod QR w aplikacji Transport GZM albo potwierdzenie zakupu metrobiletu.

lat, dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień.

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zawiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka, jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

0: Minęła 20. W Krupskim Młynie wybudowana zostanie instalacja do produkcji pentrytu i heksogenu. Szpital Murcki dołączył do katowickiej karty mieszkańca. Do 17 sierpnia z powodu remontu nieczynne będzie targowisko w Gliwicach przy ulicy Lipowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Krupskim Młynie koło Lublińca powstanie nowa linia do produkcji pentrytu i heksogenu, materiałów wybuchowych wykorzystywanych w przemyśle i obronności. Spółka Nitro Erk otrzymała dziś decyzję o rządowym wsparciu wartej blisko 300 milionów złotych inwestycji. Jak podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, przedsięwzięcie ma znaczenie nie tylko dla Śląska, ale dla całej Polski. Pentryt i heksogen będą wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak i na potrzeby obronności. Minister finansów ogłosił dziś w Katowicach, że powstanie samorządowa spółka celowa, która przygotuje m.in. studium wykonalności projektu utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych na terenie likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Andrzej Domański dodał, że choć Skarb Państwa nie przystępuje do spółki, jest przychylny przedsięwzięciu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Szpital Murcki dołączył do katowickiej karty mieszkańca. Jej dorośli i posiadacze mogą od teraz korzystać z bezpłatnych konsultacji ortopedycznych w placówce. Ta decyzja ma zwiększyć dostępność do specjalistycznej opieki medycznej bez skierowania. Miasto poinformowało, że każdy pacjent będzie mógł skorzystać maksymalnie z 2 wizyt w ramach tego programu. Od dziś targowisko miejskie w Gliwicach przy ulicy Lipowej będzie nieczynne przez 2 tygodnie. Powód to modernizacja nawierzchni terenu. Tego etapu prac nie da się połączyć z normalnym funkcjonowaniem targowiska, powiedziała Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.
2: Zakres prac obejmuje m.in. frezowanie starej nawierzchni, naprawę podbudowy, regulację studzienek i wpustów oraz ułożenie nowych warstw asfaltowych. Po zakończeniu tego remontu targowisko będzie wygodniejsze i bardziej komfortowe, zarówno dla kupców, jak i mieszkańców robiących tam zakupy.
0: Prace potrwają do 17 sierpnia. Jeszcze o pogodzie. Noc pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
3: Zbliżamy się do 21:00, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak.
4: Napastnicy z Kożuchowa poszukiwani pobili 3 Ukraińców. Polscy strażacy gaszą pożary w Hiszpanii, prognozują pogorszenie sytuacji. Metamorfoza ulicy Złotej w Warszawie. Posłuchajcie, jak się zmieniła.
3: 21:00.
4: Policja szuka sprawców pobicia 3 Ukraińców w Kożuchowie w Lubuskiem. Jak ustaliło Radio Z, ucierpiało 2 mężczyzn i kobieta. Powodem ataku było zakłócanie ciszy nocnej. Jak przyznają sami poszkodowani, napastnicy nie zaatakowali ich z powodu ukraińskiego pochodzenia. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
5: Do awantury doszło w sobotę wieczorem pod jednym z hosteli w Kożuchowie. 3 mężczyzn nie spodobała się głośna muzyka puszczana z samochodu przez obywateli Ukrainy. Najpierw doszło do przepychanek słownych, później fizycznych. Poszkodowani zostali lekko ranni. Sprawcy pobicia są już ustaleni i poszukiwani przez policję. Na razie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
4: Napastnikom grozi do 5 lat więzienia. Polscy strażacy ramię w ramię z Hiszpanami walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Ściśle współpracujemy z lokalnymi służbami, mówi Radiu Z brygadier Paweł Dąbrowa.
6: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
4: Zdaniem polskich strażaków sytuacja w Hiszpanii z godziny na godzinę będzie się pogarszać. Prognozy na najbliższe dni przewidują kolejne wzrosty temperatury. Ratownicy z Polski zostali podzieleni już na 2 grupy. Jedna z nich działa w rejonie miejscowości Toledo, druga w miejscowości Cuenca. 1 miliarda złotych na rozwój technologii kosmicznych. To plan, który ogłosił dziś w Katowicach przed kopalnią Wujek minister finansów Andrzej Domański. To właśnie tam powstać ma Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Samorządom pożyczek ma udzielać Bank Gospodarstwa Krajowego. Na linii reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymonie, co wiadomo?
7: Minister finansów zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu, a pożyczki mają być udzielane na bardzo atrakcyjnych warunkach.
8: Po raz pierwszy będziemy udzielać finansowania na okres 50 lat.
7: Skorzystacie z tego mają właśnie Katowice i likwidowana kopalnia Wujek. Tam pod ziemią w kopalnianych korytarzach mógłby być testowany specjalistyczny sprzęt, a także prowadzone szkolenia astronautów. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Szczegóły nowego funduszu BGK i pożyczek ministerstwo ma przedstawić w najbliższych tygodniach. To wiadomość ważna dla turystów. Tatrzański Park Narodowy zamknął dzisiaj jeden z najbardziej znanych szlaków w rejonie Morskiego Oka. Chodzi o czerwony szlak na Wrotach Chałubińskiego. Rozpoczął się tam remont wysłużonych stopni, mówi Kuba Bryniarski z TPN.
8: Z uwagi na bezpieczeństwo, nie brak możliwości obejścia tych newralgicznych miejsc, musimy po prostu zamknąć szlak, żeby prace mogły spokojnie być prowadzone i szybko, bo to też przyspiesza nam pracę. Zamykamy ten szlak.
9: Na jak długo?
8: Jeżeli pogoda pozwoli, 2 tygodnie na pewno.
4: Szlak na Wrotach Chałubińskiego odbija od żółtego szlaku na Szpiglasową Przełęcz. Tam, a także przy Morskim Oku są znaki informujące o zamknięciu. Zamiast drogi i samochodów, drzewa, ławki i fontanny. Tak wygląda ulica Złota w ścisłym centrum Warszawy. Od dziś jest otwarta dla mieszkańców i turystów, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: 80 nowych drzew, ale również te fontanny, które Państwo widzicie za mną, pod nami dwa olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Wpływamy również na to, że obniżana jest temperatura w takich miejscach, że jest się gdzie schronić.
4: Przebudowa ulicy Złotej i sąsiedniej Zgody to koszt prawie 50 milionów złotych. W Radio Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana

0: Minęła 21. Siemianowicka Fundacja Piastun uruchomiła zbiórkę na rzecz jednego ze swoich działaczy, który został poszkodowany w tragicznym wypadku w Czechach. Od dziś mieszkańcy Lublińca i okolic mogą korzystać z nowej komunikacji autobusowej. Przy Alei Marka Sienickiego w Bytomiu powstała nowa mini rampa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Trzy osoby zginęły w Czechach w miniony weekend. To rodzina pana Marcina, związanego z siemianowicką Fundacją Piastun. On sam i jego jeden z synów przeżył. W wypadku natomiast zginęła jego żona i drugi syn, a także przyjaciółka rodziny. Jak wynika z informacji przekazanych przez fundację, najpierw miało dojść do zderzenia ze stadem dzików, które wtargnęły na autostradę, a finalnie zderzyły się trzy pojazdy. Aktualnie pan Marcin wraz z synem przebywają w czeskim szpitalu, gdzie wracają do zdrowia. Fundacja Piastun uruchomiła zbiórkę środków na pokrycie kosztów leczenia, powiedział Adam Klacka z fundacji.
2: Marcin z Patrycją byli zaangażowani w wiele naszych akcji, w których pomagali osobom niepełnosprawnym. Teraz oni znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji. My pomagaliśmy nieraz wielu osobom, a tu taka tragedia też w naszym otoczeniu.
0: Z zebranych środków pokryty zostanie także koszt transportu z Włoch do Polski i organizacji pogrzebu. Sąd Okręgowy w Katowicach wyłączył jawność rozprawy na czas przesłuchania Roberta Janczewskiego, domagającego się ponad 22,5 miliona złotych zadośćuczynienia za niesłuszne kilkuletnie aresztowanie. Został on uniewinniony od zarzutu zabójstwa studentki Katarzyny Z. Dziś przed katowickim sądem odbyła się druga rozprawa z wniosku Janczewskiego. Mężczyzna porusza się z trudem, używa kul. Wniosek o wyłączenie jawności na czas przesłuchania wnioskodawcy złożyli jego pełnomocnicy. Sprawa została przekazana do Katowic, bo wyrok uniewinniający wydał Sąd Apelacyjny w Krakowie, a stroną postępowania jest Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa tego sądu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Od dziś mieszkańcy Lublińca i okolic mogą korzystać z nowej komunikacji autobusowej. To efekt współpracy miasta z powiatem lublinieckim i przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego Jedźmy Razem. Na razie uruchomiono trzy linie autobusowe, informuje Joachim Smyła, starosta lubliniecki.
3: 301 Lipie Śląskie Lubliniec Lubecko, 302 Sadów Lubliniec Pusta Kuźnica, 303 Solarnia Lubliniec Jawornica. Przystąpienie do Związku Jedźmy Razem to przede wszystkim dobrze zaplanowana sieć połączeń, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz możliwość korzystania z nowoczesnego i stale rozwijanego systemu transportu.
0: Wszelkie szczegóły dotyczące nowych połączeń komunikacyjnych znaleźć można na stronach internetowych samorządów, jak i Związku Powiatowo-Gminnego Jedźmy Razem. Przy Alei Marka Sienickiego w Bytomiu powstała nowa mini rampa dla miłośników deskorolek, BMX-ów, rolek i hulajnóg. Inwestycje zrealizowali społecznicy z Bytom Skate Collective dzięki środkom pozyskanym w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 17 tysięcy złotych. W tym rejonie miasta są place zabaw dla dzieci, ale brakowało przestrzeni rekreacyjnej dla młodzieży. Nowa mini rampa została zaprojektowana głównie z myślą o początkujących skaterach, ale korzystają z niej również doświadczeni zawodnicy. Jest idealna do nauki, ale jednocześnie ma świetne parametry do jazdy. Teraz o pogodzie. Wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu województwa miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Teraz na termometrach od 26 stopni Celsjusza w Korbielowie do 30 w Częstochowie.
4: Poniedziałek 3 sierpnia, już prawie 22. Słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
5: Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Posłuchajcie, kto jest na liście. Problemy w Żabce. Hakerzy mieli zaatakować aplikację sklepu. Wakacyjny hit w Szczecinie to tramwaj wodny do Niemiec. Bilety schodzą na pniu.
4: 22.
5: Prezydent skorzystał z prawa łaski. Użył go wobec trzech osób. Jednym z ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycyjny jeszcze w czasach PRL-u, a dziś szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Nie będzie musiał iść na pół roku do więzienia za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zebrał informacje o dwóch kolejnych skazanych i ułaskawionych. Tomku, kim są?
6: Jednym z nich jest Piotr Pytel, skazany w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. Odsiedział w sumie 22 lata, mimo że do zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Wniosek do prezydenta w sprawie Pytla złożył m.in. minister sprawiedliwości. Trzecią osobą jest przywódca części kibiców Legii Warszawa, pseudonim Staruch. Dostał 2-letni zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności w czasie meczu z Motorem Lublin w marcu 2025 roku. Teraz ten wyrok został zatarty.
5: Kancelaria prezydenta nie podała nazwisk ułaskawionych, potwierdzili je ich obrońcy. Prokuratura chce aresztu dla 18-latka z Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Mężczyzna usłyszał zarzut, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
7: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
5: Ofiara opuściła dziś szpital, nie znała się ze sprawcą. 18-latkowi grozi dożywocie. Hakerzy zaatakowali Żabkę, jak podaje niebezpiecznik.pl. Wyciec miały dane osobowe pracowników i partnerów oraz części klientów. Strona radzi uważać na wiadomości z Żabki, nie instalować poprawek do aplikacji i zmienić hasła w miejscach, w których mieliście takie jak w Żabce. Nie wiadomo, czy problem z niewłaściwie naliczanymi rabatami w sklepach jest powiązany z atakiem. Lekarze ostrzegają przed zmianą w finansowaniu nadwykonań. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia płacił co kwartał za badania czy zabiegi wykonane ponad limit. Teraz zapłaci dopiero po zakończeniu roku. W kasie NFZ-u wciąż brakuje kilkunastu miliardów złotych. O tym, jak to się odbije na pacjentach, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: Zmiana w sposobie finansowania nadwykonań może doprowadzić do tego, że szpitale nie będą chciały wykonywać zabiegów czy badań ponad to, co jest zapisane w umowie z NFZ-em. Może to też dotyczyć wizyt lekarskich, więc kolejki przed gabinetami znacznie się wydłużą, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
9: Tu na pewno dyrektorzy nie będą zainteresowani tym, żeby wykonywać świadczenia, za które zapłatę dostaną dopiero po roku.
8: Zmiany w finansowaniu nie obejmą m.in. pierwszych wizyt do specjalistów.
5: W przyszłym roku dziura budżetowa w systemie ochrony zdrowia się powiększy i wyniesie ponad 20 miliardów złotych. Tramwaje wodne ze Szczecina do Niemiec tak popularne, że rejsów będzie dwa razy więcej. Miały pływać tylko w weekendy, ale wyprzedały się wszystkie bilety. Wprowadzono dodatkowe rejsy w czwartki, a od sierpnia także we wtorki, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
10: To naprawdę pokazuje, że w przyszłym roku musimy jakoś też tych rejsów zaplanować więcej lub też dodatkowe jednostki uruchomić, bo na pewno nie zrezygnujemy z tej trasy. To miał być projekt pilotażowy. Pilotaż okazał się strzałem w dziesiątkę.
5: Rejs ze Szczecina do niemieckiego Garz trwa 3 godziny. Za trasę w obie strony zapłacić trzeba 60 zł. W Radio Z wiadomości sportowe, obok mnie Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 23. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla nietrzeźwych kierowców. W katowickim Podlesiu powstanie węzeł przesiadkowy. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Duże zmiany w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie zasad ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnikach.
0: Za takie wykroczenie będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł. Pijany rowerzysta jechał autostradą A4 w Katowicach. Wczoraj wieczorem zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 38-latek to mieszkaniec Bydgoszczy i ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie dość, że poruszał się autostradą, to rower nie miał obowiązkowego wyposażenia. Za tę przejażdżkę musi zapłacić blisko 3000 zł mandatu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak powiedział Michał Mendala z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
3: Obecnie w Podlesiu w rejonie stacji PKP znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować te inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna. Obiekt czeka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. A w związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa wodnego parku Tychy jest czynna od godziny 6 rano. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc w regionie pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
4: Godzina do północy, tu Radio Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Idalia Tomczak.
5: O zabójstwie w Wielkopolsce są zarzuty, śledczy chcą aresztu. Bakteria w wodach Bałtyku, sprawdzamy, czy grozi Polakom. Siąść do tramwaju znowu będzie można na trasie Katowice-Bytom. Mamy szczegóły.
4: 23.
5: Zarzuty usłyszał 20-letni Michał H. z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna odpowie za zabójstwo ojca ze szczególnym okrucieństwem, a także za usiłowanie zabójstwa policjanta. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór. Mężczyźnie grozi dożywocie, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury rejonowej w Trzciance.
6: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
5: Mężczyzna złożył wyjaśnienia, powiedział, że żałuje tego, co się stało. Prokuratura chce dla niego tymczasowego aresztu. Mateusz Morawiecki zapowiada założenie partii. Stanie się to najpóźniej 15 października. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Były premier powiedział o tym podczas rozmowy na kanale Rymanowski Live. Bakterie typu Vibrio atakują w wodach Bałtyku w Niemczech. Dwie osoby zmarły, zakażonych jest kilkanaście. Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdzał, czy bakterie mogą wystąpić także na naszym wybrzeżu.
7: W Polsce nie bada się wody pod kątem obecności akurat tego patogenu. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej sanepid szuka w naszych wodach bakterii kałowych, bo prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest wysokie. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski przyznaje jednak, że nasze służby sanitarne przyglądają się sytuacji za zachodnią granicą.

0: Miejscami mogą być gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu, gradem i porwistym wiatrem.
1: Na falę ekstremalnych upałów przygotowany jest polski system energetyczny. Nasz kraj ma wystarczające zapasy. Reporter Radia Z Michał Dzieneński po rozmowie z ministrem energii. Michale, czy Polska może pomóc Węgrom, gdzie rekordowo niski poziom wody w Dunaju uderza w energetykę?
2: Polski rząd jest w stałym kontakcie z węgierskim. Jesteśmy gotowi na przesył i eksport energii, mówił pytany przez Radio Z minister energii Miłosz Motyka.
3: Myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera. Absolutnie. Nasz system jest bezpieczny.
2: A specjaliści alarmują, Polska musi zacząć więcej inwestować w zabezpieczenia związane z suszą hydrologiczną. Tu chodzi m.in. o budowę na rzekach spiętrzeń czy stopni wodnych. Także te tradycyjne elektrownie potrzebują wody. W przyszłości będzie jej potrzebować elektrownia jądrowa.
1: Od piątku w naszym kraju chłodniej, około 25 stopni. Kierowcy, to ważna wiadomość dla Was. W sierpniu na drogach uważajcie na pielgrzymów. Mamy szczyt sezonu pielgrzymkowego. Do wypadku doszło wczoraj w Buczku w powiecie łaskim. Pątnicy zajęli tam jeden pas jezdni. W zatrzymujące się przed nimi auta uderzył samochód osobowy, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
4: Kierujący samochodem marki Opel, 87-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go samochodu marki BMW.
1: Pielgrzymom nic się nie stało. Ranne zostały 3 osoby z rozbitych samochodów. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. Wczoraj weszła w życie część przepisów unijnego AI Act. Firmy publikujące w internecie reklamy, które zostały stworzone przez AI, muszą je odpowiednio opisać. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że początkowo nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
5: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
1: Bo kary są duże, nawet do 15 milionów euro lub do 3% światowych dochodów, jeśli te są wyższe niż 15 milionów. Tramwaje wrócą na trasę Katowice-Bytom. Nie jeżdżą od ponad roku, od kiedy Chorzów zamknął estakadę w centrum miasta z powodu zagrożenia zawaleniem. Badania pokazały jednak, że estakada może być warunkowo wykorzystywana jeszcze przez 5 lat. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Trwają właśnie niezbędne prace remontowe. Uszczelniane jest torowisko i naprawiany kabel torowy, bo wykryto tam przecieki.
7: Naprawy te idą zgodnie z planem i mamy nadzieję, że odbiór prac nastąpi do końca tego tygodnia.
6: Mówi Paweł Cys, rzecznik prasowy tramwajów śląskich. Decyzja o tym, kiedy tramwaje wrócą na tę trasę, należy do prezydenta Chorzowa. Konkretnego terminu jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się to w połowie sierpnia. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Kolejne wiadomości w Radio Z o północy. Zaprasza Darek Klimczak.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

dopóki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

0: Minęła 23. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla nietrzeźwych kierowców. W katowickim Podlesiu powstanie węzeł przesiadkowy. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Duże zmiany w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie zasad ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnika.
0: Za takie wykroczenie będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł. Pijany rowerzysta jechał autostradą A4 w Katowicach. Wczoraj wieczorem zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 38-latek to mieszkaniec Bydgoszczy i ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nie dość, że poruszał się autostradą, to rower nie miał obowiązkowego wyposażenia. Za tę przejażdżkę musi zapłacić blisko 3000 zł mandatu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejny węzeł przesiadkowy powstanie w Katowicach. Tym razem ma zostać wybudowany w dzielnicy Podlesie. Będzie stanowił kolejny element katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Inwestycja ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta do wyboru transportu publicznego. Jak powiedział Michał Mendala z katowickiego ratusza, brakuje tam miejsc parkingowych.
3: Obecnie w Podlesiu w rejonie stacji PKP znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych miejsc parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Podlesie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Będzie ona stanowić ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic dojeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować te inwestycje z pracami zaplanowanymi przez PKP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu obie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tychach od dziś jest nieczynna. Obiekt czeka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. A w związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa wodnego Parku Tychy jest czynna od godziny 6 rano. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc w regionie pogodna, jedynie z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
4: Tajemnice kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
5: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcast. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 3 osoby zostały ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego. O kogo dokładnie chodzi, o tym na początek informacji. Celem sobotniego zamachu w Moskwie był rosyjski generał Aleksander Czajko, informuje portal Kyiv Independent. Władze drugiego co do wielkości węgierskiego miasta wprowadziły ograniczenia w zużyciu wody. To z powodu fali upałów. Minęła północ, jest już wtorek, 4 sierpnia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 3 osób, poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, i Piotra Pytla. Borowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Gierdycha. Mówiąc o motywach ułaskawienia Adama Borowskiego, prezydencki minister wskazał podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany był przez sąd 2-letnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tak zwanym zakazem stadionowym. To ułaskawienie zostało wszczęte na wniosek prezydenta. Piotr Pytel natomiast skazany został w 2006 roku przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta w połowie lipca prokurator generalny Waldemar Żurek. Informacja o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili ich obrońcy. Przemysław Czarnek i politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają tymczasowego zawieszenia strefy Schengen w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Poseł Czarnek powołuje się przy tym na decyzję niektórych europejskich państw.
7: Takie państwa jak Dania czy Włochy, nie graniczące z Hiszpanią, ale które wprowadziły zawieszenie strefy Schengen, tymczasowe kontrole na granicy w związku z niebezpieczeństwem, jakie grozi Europie po inwazji, bo to była inwazja, jaką obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu. Żądamy zatem od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności i absurdalnej polityki władz hiszpańskich, które widzieliśmy w Ceucie w zeszłym tygodniu.
6: Dla Polski nie ma w tej kwestii żadnego zagrożenia, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
8: Granice Unii Europejskiej bez względu, czy w Hiszpanii, czy w jakimkolwiek innym państwie, muszą być bezpieczne i gwarantować, że ta nielegalna imigracja do Europy się nie będzie przelewała. Ja nie jestem zwolennikiem, żebyśmy stosowali narzędzia wykluczania kogoś z Schengen, zakładania jakiegoś przymusowych rozwiązań, które mają stanowić o tym, co państwo i jak ma reagować. Hiszpania, wydaje się, poradziła sobie z kryzysem. Udało jej się porozumieć z Marokiem i doprowadzić do tego, że wszyscy, którzy nielegalnie przeszli przez granicę, wrócą do Maroka. Cała sytuacja jednak powinna uczyć nas wszystkich Europejczyków, że cały czas trzeba pilnować bezpieczeństwa granic, bo to jest odpowiedzialność całej Unii Europejskiej.
6: Kilka dni temu do hiszpańskiej Ceuty w ciągu doby przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów z Maroka, ponad 90 osób zginęło. Dowódca sił powietrzno-kosmicznych Rosji, a generał Aleksander Czajko, był celem sobotniego zamachu w jednej z restauracji w Moskwie, poinformował portal Kyiv Independent. Według portalu, który powołuje się na źródła zaznajomione ze sprawą, mogła to być odpowiedź na nieudany atak na jednego z ukraińskich dowódców. Według Kyiv Independent był to trzeci w ostatnich miesiącach zamach w Moskwie, wymierzony w osoby związane z produkcją wojskową lub rosyjską armią. Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody. O wprowadzenie takich ograniczeń zawnioskowało miejskie przedsiębiorstwo

0: chemicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
1: Od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. Szkolnictwo branżowe i kształcenie nauczycieli to kierunki, w których powinny pójść samorządy z województwa pomorskiego, przekonywała w Sopocie minister edukacji. Barbara Nowacka wspólnie z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Jackiem Karnowskim wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami spółek i firm zaangażowanych w energetyczną transformację regionu. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
2: Razem z inwestycjami w energetykę wiatrową i jądrową przyszedł czas na precyzyjnie ukierunkowane szkolnictwo branżowe, mówiła minister Barbara Nowacka.
3: Różne firmy mają swoje konkretne zapotrzebowania pod ich urządzenia, pod ich narzędzia i pod ich certyfikaty.
2: Dlatego, jak dodawał wiceminister Jacek Karnowski, trzeba szkolić nauczycieli.
4: Podnosić dzięki środkom unijnym poziom kształcenia zawodowego w Polsce, przede wszystkim poziom nauczycieli i także wykorzystywać specjalistów z branży w szkolnictwie zawodowym, a przyszła perspektywa unijna szczególnie ten rozwój kompetencji będzie widziała.
2: Pula środków na ten cel może, zdaniem Karnowskiego, sięgnąć miliarda złotych. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody na dziś.

się z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Inwestycja ma ćwiczyć mieszkańcom południowych dzielnic codzienne podróże. To także zachęta doboru transportu publicznego. Jak powiedział Michał Mendoza, Katowickiego Ratusz, brakuje tam miejsc.
1: Obecnie w Podlesiu, w rejonie stacji PKP, znajduje się 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dostępne są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach porannych wolnych parkingowych brakuje. Nowy węzeł przesiadkowy powstanie w rejonie tanku kolejowego Katowice-Podlesie. Realizacja nie jest. Będzie ona stanowić przesiadkowy dla mieszkańców południowej części Katowic, jeżdżających koleją do centrum miasta.
0: Miasto chce skoordynować inwestycje z planowanymi przez KP. Dotyczy rozbudowy linii kolejowej E65, dzięki czemu inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi, jak to będą mocne w czasie opracowania koncepcji. Przyjmowanie uwag trwa do 14 dnia. Kryta pływalnia przy ulicy Edukacji w Tach od dziś jest czynna, obiektka kompleksowa modernizacja, która ma potrwać około 16 miesięcy. Inwestycja o wartości blisko 32 milionów złotych obejmie przebudowę budynku, wymianę instalacji, modernizację szatni i strefy saun oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. A w związku z zamknięciem pływalni już od dziś strefa sportowa wodnego parku Tychy jest czynna od godziny 6 rano. Jeszcze o pogodzie, krótko w regionie pogodno, dnie z małym zachmurzem, bez opadów, temperatura minimalna od 18 do 21 stopni.
2: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sen zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
3: Zakochiwałem w Symilami, zakochiwałem się w Rogołks. Mam też się po jej żonie, z tym, że to naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już był po terapii, już to było, wiedziałem, że już chcę odejść.
2: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Rita Zdanowska, zapraszam.
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Trzy osoby zostały skawione przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dokładnie chodzi o tym na początek informacji. Celem sobotniego zamachu w Moskwie był rosyjski generał Aleksander Czajko, informuje portal Kyiv Independent. Władze drugiego co do wielkości węgierskiego miasta wprowadziły ograniczenia w zdrowiu wody, to z powodów upałów. Minęła północ, jest już wtorek, 4 sierpnia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent